0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie w audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć i na historię, i na sztukę, i zastanowić się nad tym wszystkim, jakie są powiązania między naszym myśleniem, sztuką. Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Kapusta.
2: Witam serdecznie.
1: Pan Janusz, który jest artystą, plastykiem, mieszka od wielu, wielu już lat hen daleko za oceanem, no ale związany z Polską, co jakiś czas odwiedza nasz kraj. I punktem wyjścia do naszej rozmowy, do tego, żeby w ogóle pana Janusza zaprosić, jest no, efekt pracy, wieloletniej tak naprawdę, książka o takim dość ciekawym tytule. To tytuł trochę mnie zafrapował. Plus minus podręcznik do myślenia. Proszę mi powiedzieć na samym początku, czy rzeczywiście po zapoznaniu się z pańską książką człowiek będzie umiał lepiej myśleć? Czy to nie jest tylko trik marketingowy, czy on naprawdę uczy myślenia, ten właśnie podręcznik?
2: Wydaje mi się, że człowiek zawsze jest skazany na siebie. Żadna książka nie zrobi go mądrym, tylko własne myślenie. I ta jest jakby no, o tyle jakby sensowniejsza, znaczy, że jest to zbiór moich rysunków, które ukazywały się w Rzeczpospolitej przez ponad 10 lat, czy 10 pomnożone 10 lat przez 52 tygodnie, to od razu mamy 520 czy więcej rysunków. No i z tych zostały uformowane, wybrane chyba 335. I co się wydarzyło interesującego, to że te rysunki są moją jakby taką próbą zadumy nad światem, nad rzeczywistością, nad kosmosem, przypadkiem, Bogiem, pięknem, wszystkim. Stąd ja nawet tą swoją serię nazwałem Pion Poziom. Pion, dlatego że to jest no, ta oś jakby sensu czy filozofii i poziom, czyli no, pragmatyk. I tego, co my się możemy tu nauczyć czy wychować. Co się wydarzyło, jak my te rysunki, teksty z rysunkami, bo to jest jakby odwrotne. Ja całe życie właściwie robiłem rysunki towarzyszące do gazet i one nie miały podpisu. Znaczy miały marzeniem moją, moim czy ochotą było zbudowanie metafory, czyli jakby takiego stanu pomiędzy, że jakieś elementy, które człowiek rozpoznawał wizualnie, budowały i prowokowały inny zamysł. Ja nawet mówiłem, że moje rysunki są tak mądre, jak mądrzy są oglądający je ludzie. Także to one mają powodować pewien odruch. I co tu się przytrafiło, to że te rysunki nagle, tak jak obojętnie jak mądre jedno zdanie jest mottem, czy no, jakimś tam fragmentem, kiedy one pojawiły się w książce, to zaczął się przyciągać ku sobie z tych różnych lat i się zaczęła robić przedziwna opowieść o jakimś mózgu i zaciekawieniu człowieka różnymi aspektami. Czyli to mnie zadziwiło, bo te, jak mówię, zdania, bo przecież przez te lata wracały problemy, czym jest czas, czym jest piękna kobieta, czym jest piękno, czym jest no, cokolwiek. W związku z tym one zaczęły się przyciągać i jakby opisywać tą rzeczywistość jakby zręcznie. Tak jak mówiłem, co to jest powieść? Powieść to jest wiele zdania, nie pojedyncze zdania. Także tu jakby nagle wydarzyła się przygoda, której się nawet nie spodziewałem. W związku z tym to w imię jakby następnych kombinacji i rozmów podzieliliśmy książkę na 11 części, jak gdyby 10 takich działów, ale tam nastąpiła drobna pomyłka i właściwie co 11 rysunków napisałem komentarz, jak gdyby troszkę próbujący wytłumaczyć, dlaczego nazwaliśmy to podręcznik. Ponieważ to jest bez względu, znaczy dla mnie jest to te rysunki, jeżeli by można powiedzieć, to jestem pierwszym człowiekiem, któremu ten podręcznik się do czegoś przydał. Po prostu one były moim zmaganiem się o bycie mądrzejszym. Tu jest dużo zdań, które nawet mówią, że myśli zapisane pozwalają na przyjście myśli następnych, czy jakby mądrzejszych, bo mówię, lepiej coś zrobić i zobaczyć, że jest się złym, niż nic nie robić i myśleć, że jest się dobrym.
1: Tutaj w tym, co pan mówi, pojawia się już jedna kategoria bardzo ważna, o której chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym spotkaniu trochę porozmawiali. Estetyka i piękno. Jednocześnie jak zapoznawałem się z pana książką, pojawił się taki wątek, on się kilkakrotnie przewija, złoty podział, ponieważ on jest to kategoria, która mnie również interesuje i ona się pojawiała w naszej cywilizacji, w naszej kulturze od bardzo dawna. Miała też związek z w ogóle rozwojem sztuki. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, czym jest ten złoty podział, o co chodzi?
2: Złoty podział to jest proporcja uznana za najważniejszą w historii człowieka. Pierwszy zapis znamy z Grecji z III wieku przed naszą erą, to w elementach Euklidesa, ale w VI wieku przed naszą erą również Pitagoras, który założył taką grupę, szkołę. Ich znakiem była gwiazda pięcioramienna, która była utożsamiana ze zdrowiem, życiem i wszystkie proporcje w gwieździe są w złotym podziale. Był to za mądry człowiek, który badał wiele rzeczy, żeby nie wiedział, pomimo że nie ma żadnego zapisu, bo zresztą te szkoły nie notowały. Trzeba było od mistrza się dowiadywać, jakby była to taki
1: wiedza
2: przekaz werbalny.
1: Wiedza pamięciowo.
2: Pamięciowa. Przekazana. Czyli złoty podział jest dość prostą zasadą. Chodzi o to, że to jest podział odcinka, tak jakby zaczyna się w tej geometrii, podział odcinka na dwie części. Jest część mniejsza i część większa. Z drobnym przesunięciem i stosunek tej mniejszej tak się ma do większej, jak tej większej do sumy, czyli razem do tego odcinka. I to jest liczba 0,6,1,8, tak, w przybliżeniu, czyli przesunięte trochę, jak mamy połowę, to trochę o 11 setnych jakby na boku. Ja nawet zrobiłem kiedyś, że jeżeli by położyć ręce na stole, i to one wyznaczą pewną odległość. Jeżeli gwóźdź byśmy chcieli wbić, to jak każdy karpenter kładziemy pomiędzy kciukiem a ten, to jest właśnie złoty podział. Gwóźdź zrobi nam punkt jakby przesunięty od połowy, właśnie o grubość łokcia. Okazało się, że to jest najbardziej, to jest bardzo dłuższa opowieść, ja tylko chcę...
1: Na chwilę chciałbym tutaj zadać jedno pytanie, tak, bo staram sobie zwizualizować to, o czym pan mówi. Czy krzyż łaciński, forma krzyża łacińskiego, która występuje od stuleci w europejskiej ikonografii, w symbolice, to jest właśnie odwzorowanie złotego podziału, czyli belka poprzeczna mniej więcej, tak, nie w połowie krzyża, tylko trochę więcej niż połowa.
2: Oczywiście, bo wiemy, że ta belka się rusza, ramiona czynią różne rzeczy, ale jest wiele razy był stosowany, ale jakby jeszcze generalnie, że jeżeli się ten podział, który mamy, część mniejszą i większą podniesiemy o 90 stopni, zrobimy prostokąt zbudowany z tych dwóch kawałków, to jest jakby uznany za najpiękniejszy prostokąt na świecie i on był miarą jakby budowy świątyń od średniowiecza po renesans w szczególności, bo to jakby nowy zachwyt nad Grecją się przytrafił, jakby na nowo to się wróciło do sensu. Leonardo da Vinci, jego człowiek Vitruvius Man, to właśnie też jest rysunek o złotym podziale. Tam jest człowiek, który jest w kwadracie, wysokość człowieka jest bok kwadratu i rozciąga ręce również na szerokość, na wymiar kwadratu. Natomiast ze środka, z pępka jest zakreślone koło, które on rusza nogami i rękoma i ten punkt właśnie to jest, dzieli człowieka w złotym podziale. Pępek dzieli nas, jest mniej więcej na wysokości człowieka. Jest odrobinę u kobiet dziebko niżej, u mężczyzn odrobinę wyżej, ale jakby średnia jest w tym złotym podziale. Ale kiedy budowano w sztuce kanony, to oczywiście pilnowano, żeby za każdym razem ten pępek był od wiosny Botticellego, czy gdzieś czy rzeźb Grecji, czy gdziekolwiek, ale i średniowiecze, to wszystko było w złotym podziale. Co chcę powiedzieć, że czyli na początku zaczęło się od geometrii, od podziału odcinka. Natomiast w XIII wieku był taki matematyk Fibonacci, Medici z Pizy, który jeździł po świecie i nauczył się liczb arabskich. On był pierwszym człowiekiem w naszej cywilizacji, który powiedział, że liczby arabskie są lepsze do manipulowania, do liczenia.
1: Znaczy, chodzi tutaj o samą graficzną formę, czyli cyfry, tak?
2: No tak, no
1: bo wcześniej cyfry. Używaliśmy cyfr rzymskich, które są trudne.
2: No nie można mnożyć.
1: Patyczki,
2: tak. Tak, no nie da się na nich operować.
1: Jakichś skomplikowanych równań, no bardzo dokładnie. Trudno graficznie to przedstawić.
2: No więc on w 1203 roku napisał książkę Liber Abaci, gdzie jakby uczył liczyć, ale i w tej książce napisał, znaczy zadał taką zagadkę, że jest para królików, która się pojawia na świecie, jest samiec i samica i przez pierwszy miesiąc ta para istnieje. W drugim miesiącu dorasta i w trzecim już może urodzić następną parę królików. Czyli pierwszy miesiąc jest jedna para, młodziutka, potem jest drugi miesiąc, ona dorasta i może się płodzić, czyli w trzecim roku już są, znaczy jest ta trzecia, nowa, która powstała i ci młodzi, którzy dorastają. Chodziło o to, że ile w ciągu 12 miesięcy będzie tych królików z takim przesunięciem o jeden. I to jest w sumie okazało się dość proste, to się nazywa w tej chwili ciąg Fibonacciego, czyli dodaje się dwie liczby wcześniejsze i powstaje trzecia, czyli najpierw był 1, 1, no to powstaje 2. 2 dodać 1, 3. 3 dodać 2, 5. 5 dodać 8. Kepler, Johannes Kepler, ten, który poprawił Kopernika, że planety nie po łukach, ale po elipsach, on odkrył, że ten ciąg, im dalej się go ciągnie i podzieli wyraz następny przez poprzedni, to on zmierza do złotego podziału. Czyli nagle mieliśmy złoty podział z Grecji, gdzie był geometryczny i okazało się, że liczby, które wynikają z tego, że jakieś króliki się mnożą albo że dodajemy jakieś liczby i one zmierzają również do złotego podziału. To było tak sensacyjne, że wieki następne to badały. Szczególnie XIX wiek się w tym zachwycił. Zresztą tam wymyślono dla tej proporcji złotą proporcję. Że nazwę. I badano i okazało się, że nagle ten złoty podział jest do spostrzeżenia w niezwykłych i dziwnych miejscach, bo w sztuce no to było oczywiste. Architektura, sztuka, matematyka, no to wynikało jakby już samego prowadzenia. Natomiast tu nagle okazało się, że gdzieś w przyrodzie okazało się, że galaktyki są, powtarzają złoty podział, pewną spiralę, że w naturze są muszelki, że gdzieś tam w biznesie, zawahania w biznesie są w złotym podziale.
1: Czyli zauważono, że takie prawidłowości o charakterze raczej matematycznym, tak? Bo czy geometria, czy arytmetyka jest to, to są to dalej działy matematyczne. Czyli pewne prawidłowości ściśle matematyczne odnajdują się w różnych dziedzinach świata, który nas otacza.
2: Dokładnie. No to, co było fascynacją, właśnie to, co wspomnieliśmy, Pitagorasa, który przecież nawet powiedział, że liczba jest najważniejszym sensem, jak gdyby świata upatrywał. Kiedy odkrył proporcje dźwięku i struny w stosunku do liczb, tak jak oktawa jest, jak się przyciśnie w połowie, to uzyskuje się dźwięk dwukrotnie wyższy, prawda? I, czyli to tylko wprowadzało poczucie, że świat nie jest tak prosty, jak gdzieś tam na boku sobie robimy. Ale do czego zmierzam, że właściwie jestem trzecim człowiekiem, który ma coś nowego fundamentalnie do powiedzenia na temat złotego podziału. Ja byłem jako jedyny niematematyk zaproszony przez Japończyków do napisania artykułu, od którego się w ogóle zaczynał ten mój, tą opowieść, co my w tej chwili wiemy o złotym podziale. I to jest jakby fascynujące. Ja w tej chwili piszę następną książkę, która będzie właśnie już o tym złotym podziale, czym on jest i co z tego wynika jakby z tego odkrycia. To jest jakby szokujące, że właściwie nawet chcę powiedzieć, że bez tego mojego odkrycia aż ciężko zrozumieć, dlaczego złoty podział był aż może nie tyle, że aż tak ważny, tylko że wielu ludzi do tej pory może uznać, że co mi obchodzi jakiś złoty podział. Natomiast to, co mi się przytrafiło, jest jakby przeprowadzeniem pewnego dowodu na o wiele większą powagę i jakość złotego podziału, niż do tej pory byliśmy tego świadomi. Co jest jakby takim ciekawym, intrygującą rzeczą.
1: Czy to jest tak, że odnajdując pewne zależności liczbowe w świecie, czy zależności geometryczne w świecie, ludzie mieli pewną skłonność, niektórzy ludzie, do odnajdywania śladów Boga. właśnie w przeróżnych wzajemnych zależnościach cyfrowych. No z tego, co wiem, Pitagoras przez pana tutaj przywoływany, on tworzył to swoje kółko uczniów, ale miało ono charakter mocno religijny. Że ci ludzie byli natchnieni myślą o tym, że odkrywają, no trudno powiedzieć, bo nie wierzyli w Boga w sensie chrześcijańskim, tak? Nie znali ani chrześcijaństwa, bo go jeszcze nie było, nie znali też najprawdopodobniej religii żydowskiej, mojżeszowej, monoteistycznej, ale mieli jakieś wyobrażenie bóstwa i żyli chyba w przekonaniu, że te wszystkie wzajemne zależności matematyczne, które w świecie odkrywają, są swoistym językiem, kodem, za pomocą którego Bóg przekazuje nam jakieś prawdy. Czy to nie jest tak, że złoty środek był przez wieki traktowany jako jeden z takich właśnie systemów komunikacyjnych?
2: Zgadza się. Moja pierwsza fascynacja złotym podziałem zaczęła się od 1999 roku. Wróciłem z Polski, miałem tu dużo wystaw, zrobiłem teatr dla dzieci, odkryłem nowy taki kształt Kejdron i miałem dużą wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi, która przyjechała do Katowic i potem tam również przygotowałem dla dzieci w Teatrze Ateneum, taki teatr aktora i lalki, spektakl półtorej godzinny. I jak wróciłem, byłem bardzo zmęczony i przez miesiąc właściwie dochodziłem do siebie i czytałem różne książki, przeczytałem właśnie zdanie Keplera, które tu jakby się znowu pojawia, który napisał, że Grecy zostawili nam dwie najważniejsze rzeczy, znaczy, że co mamy od Greków. Jedno to jest twierdzenie Pitagorasa, drugie to złoty podział. I on mówił, że jeżeli twierdzenie Pitagorasa byśmy nazwali, że jest złotem, tak ten złoty podział jest klejnotem w ogóle w tym wszystkim. Mało tego, w następnym zdaniu, czy tam w innym, powiedział, że świadomość, rozumienie złotego podziału jest jakby bezpośrednim udziałem w umyśle Pana Boga. To tak jakby
1: powtórzenie tej myśli, tej koncepcji.
2: Kepler był niezwykłym człowiekiem. On mówi, no właściwie ciężko zrozumieć prawie, że co Newton odkrył, będąc świadomym, jak głęboko Kepler zbadał świat i właściwie te prawa Newtona są bardzo, no, to on je podprowadził do tego, że tamten jakby już nie można było dłużej zwlekać, jak gdyby, żeby nie sformułować jakichś ważniejszych zdań, ale był niezwykle mądry i to jakby, jak mówię, zwróciło moją uwagę, bo ja nie byłem pewien o czym on mówi, co to jest. Natomiast jakiś czas wcześniej, to jeszcze jakby, ja sam w przeszłości, bo to tak prawie, że brzmi jak dobry żart, ale po innych czasach socjalizmu miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma. Chodzi o to, że po prostu na lekcjach zajęć biologii dowiadywaliśmy się, że z tej prostej małpy gdzieś tam się rozstaliśmy i wszystko jakby się zgadza, a na lekcjach religii no, dowiadywałem się jakby innego punktu widzenia. I piątkę jest łatwo mieć. Ja byłem dobrym uczniem, no bo to trzeba pamiętać to, co ktoś mówi i na te pytania, jak się pyta, odpowiedzieć to, co chce usłyszeć. Czy to nie jest
1: wyrecytować formułkę.
2: Wyrecytować i piątki można mieć na różne tematy, no bo to jest jakby łatwe. Natomiast, jak widzimy, znaczy tu jest fundamentalna sprzeczność. I jakby to mnie dopadło, jak pierwszy raz zacząłem myśleć na własny rachunek już na studiach, gdy już wylądowałem tu w Warszawie, studiowałem architekturę na Politechnice Warszawskiej. Przecież to coś się nie zgadza. Jak my możemy żyć? I przeżyłem taki rodzaj szoku, depresji, trochę załamania, gdzie próbowałem odnaleźć rozsądek i porządek i zaczepiałem ludzi, to oni mówi spokojnie, poczekaj, to ci minie, bo to jest, czytałem ludzi z przeszłości, no i też nie znajdowałem odpowiedzi na mnie nurtujące pytania. No w każdym razie potem oczywiście wszystko się potoczyło w dobrą stronę, zacząłem się zastanawiać, co mi się przytrafiło. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ani w teraźniejszości, tak jak mówię, spotykałem się z ludźmi, ani w przeszłości. Jedyną nadzieją konsekwentnie zostawała przyszłość. To ja powiedziałem, co jest za to odpowiedzialne. Jeżeli powiemy, że pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły są odpowiedzialne za teraźniejszość, my się widzimy, słyszymy, także za przyszłość, ja nazwałem to wyobraźnia i powiedziałem, to ja chcę to ćwiczyć. Tak jak się pamięć nawet ćwiczy, także wyobraźnię. No i ponieważ nigdzie nie znalazłem miejsca, sam wymyśliłem takie własne techniki do ćwiczenia wyobraźni, żeby móc odpowiedzieć na te moje pytania kiedyś w przyszłości. Jedną z takich właśnie dziwacznych rzeczy to było, że to różne, bo to Bóg jest jakby częścią, ale to wiele poziomów było dziwnych. Choćby z perspektywą. Jeżeli stoi się na ulicy przy lampie, powiedzmy, to lampa jest wyższa od nas. A w perspektywie ona się robi coraz mniejsza, jest mniejsza od nas, prawda? Jak to jest, że oko, które jest naszym głównym dostarczycielem informacji, mówi nam, że widzimy tam małe, a rozum mówi, nie, to małe jest tak samo duże, jak to, przy którym stoimy. Oczywiście możemy przejść, zmienić pozycję, jakby wszystko to posprawdzać, ale wydawało mi się, że my nie jesteśmy, że nie rozumiemy dokładnie, co oko nam pokazuje w perspektywie. Znaczy, ja umiałem to narysować, ale nie rozumiałem jakby sensu. Zajęło mi 30 lat, żeby już w Nowym Jorku, żeby odkryć dla siebie, to mówię, kogo to interesuje, to jakby dla mnie nie ma znaczenia, bo to jest jakby kluczowe dla mojego istnienia. Jeżeli to się komuś przyda, to będzie osobny zysk, natomiast tak na poważnie to człowiek jest bardzo samotny w świecie i to, co jest w stanie wyłapać z zewnątrz, nauczyć się, no to jest jakby podstawą jego rozwoju, przyglądania się. No w każdym bądź razie ćwiczyłem wyobraźnię i z tej, ta książka, od której zaczęliśmy, to jest też jakby swoistym sposobem ćwiczenia wyobraźni. Ja kiedyś zrobiłem nawet wystawę w 80 roku, gdzie jak byłem na historii filozofii, na Akademii Teologii Katolickiej, to szef galerii z dzisiaj w Stodole, w klubie Stodoła, jak się dowiedział, że ja ćwiczę wyobraźnię, to ja może byś zrobił wystawę, bo to było intrygujące. Ja w sumie zrobiłem taką prezentację, która składała się, zmierzyłem obwód tej galerii, wyszła tam jakaś liczba, podzieliłem na 40 centymetrów takie kwadraty, 40 na 40, bo to jest mniej więcej wymiar człowieka, jakbyśmy zgnietli człowieka do objętości sześcianu, to ma 40 na 40 na 40. Myśmy to sami z takim moim kolegą mierzyli w akwarium, ile człowiek, jaką ma objętość. I 40 centymetrów wychodzi jakby jego wymiar. No w każdym bądź razie wyszło 280 kartek, się zmieściło na tym obwodzie. Ja na środku robiłem kropkę, a na dole pisałem, co ta kropka znaczy. No wiadomo, pierwsze są proste. Kończy zdanie, prawda, podwyższa dźwięk. To może być ziemia widziana z pewnej odległości wszechświata, to może być wszechświat widziany z pewnej odległości czego. To było jakby takie zmaganie się z sekretem i tajemnicą wszystkiego. Ja chodziłem, pół roku to robiłem, chodziłem do bibliotek, patrzyłem, co ludzie mówili, bo przecież oznaczali jakieś choćby zero przez kropkę, czy miedź w którymś momencie w chemii była oznaczana przez kropkę i tak dalej. Różne cywilizacje to używały i ta kropka ciągle istniała, ten punkt, znak na tym. Chodziło o takie wyćwiczenie siebie, żeby te wszystkie kropki wisiały w głowie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie do naszej rozmowy o ciekawych przemyśleniach na temat sztuki, filozofii i podstawowych pytań, chyba najważniejszych dla człowieka, tak przynajmniej wydaje mi się, takie odniosłem wrażenie, słuchając pana przed przerwą, tak? To są podstawowe pytania dla człowieka. Kim jestem? Co mnie otacza? Jest Bóg, czy go nie ma? Z tym borykali się ludzie od tysiącleci, przynajmniej tak jak mamy zapisy, tak, dotyczące ludzkiej cywilizacji. Różne starali się odpowiedzi odnajdywać, czasem sprzeczne. Natomiast zastanawia mnie taka inna rzecz. Ona też się już w naszej rozmowie pojawiła. Wzajemne zależności między estetyką, tak, czyli szeroko rozumianą nauką o tym, co jest piękne, nauka o pięknie, tak to przynajmniej Grecy kiedyś postrzegali, a etyką, czyli nauką o tym, co jest dobre. Z tego, co pamiętam, wielki filozof, ojciec Kościoła, doktor Kościoła, czyli święty Tomasz z Akwinu, uważał, że te pojęcia są bardzo zbliżone do siebie, że kategorie estetyczne są również kategoriami etycznymi, że piękno jest czymś pozytywnym, a więc jest czymś dobrym i że te wzajemne nauki, tak, bo on to traktował jako naukę, że te nauki się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Proszę powiedzieć z pana perspektywy, człowieka, który zajmuje się zawodowo sztuką, różnymi wizualnymi kwestiami, a zarazem zadaje sobie takie pytania, no, fundamentalne, również o dobro. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że kategorie piękna są także kategoriami dobra?
2: No, ja w książce nawet tuż gdzieś się pojawia, bo piękno jest częstym, tak samo i dobro, pretekstem do zadumy. Ja w którymś momencie napisałem, że piękno to jest ta twarz Boga, której mu się nie udało ukryć. Znaczy, tu jeszcze też, jeżeli chodzi o proporcje, to też napisałem w tej książce, że każdy człowiek ma nos, oczy i usta, nie każdy jest piękny. Bo piękno nie jest w nosie, oczach i ustach, ale w proporcjach pomiędzy. A co to są proporcje pomiędzy? To jest nic. To jest to, czego nie ma. Znaczy, i tak na poważnie, to tam jest, bo wszystko jak gdyby pozornie jest zajęte przez to, co jest, prawda? Ta materia, tak jak powiemy, o, każdy ma oko, nos, oczy, usta. Czyli gdzie jest to piękno? Ono nie jest w tym, to jest w odległościach. Picasso, jak opowiadam, potrafił oko przekręcić o 90 stopni i jego obrazy były piękne, a ktoś inny cyzeluje to i jakieś, kończymy jakimś bełkotem czy czymś nieinteresującym, bo to prawdziwy artysta czuje i rozmawia tajemnicą nieistnienia, a nie tym, co istnieje. Jak ktoś maluje to, co maluje, to maluje to, co maluje.
1: Aparat fotograficzny też może zadziałać.
2: Dokładnie. Natomiast jak znaleźć tego ducha pomiędzy? Tak samo, to jest, dotyczy nie tylko sztuk plastycznych, ale i muzycznych. Przecież każdy potrafi przycisnąć, prawda, jakiś tam dźwięk i to jest jakiś dźwięk, krócej, szybciej. Cała tajemnica jest, w jakiej odległości te dźwięki przycisnąć, żeby ta cisza pomiędzy zbudowała piękno, a więc i dobro, bo dobro no jest jakby inną twarzą, prawda, czy z innej natury, ale to wszystko jest jakby tym samym. To jest jakby idąc już tym tropem trochę, co rozmawiam, bo to jest jakby fascynująca rzecz i jak mówię, nie wiem jeszcze, ale ileś rzeczy mi się przytrafiło, które jakby są niezwykle intrygujące. O złotym podziale już mówiliśmy, odkryłem nowy kształt, Cadron, ale chodzi o to, że powoli jak gdyby pojawiają się rzeczy, które marzyłem, że choćby że znalazłem wytłumaczenie dla tej perspektywy i jakby z tego mego punktu widzenia, czym ona jest, tak jak ja potrzebowałem sobie to wytłumaczyć. Chodzi o to, że gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, po co jest moje życie, to bym powiedział, że ja, Janusz Kapusta, którym skończył przed chwilą 63 lata, chcę napisać książkę dla Janusza Kapusty, który miał 20 lat i stał bezradny i jej nigdzie nie spotkał. Czyli to jest jakby, jeżeli by można mówić o jakimś sensie, to jest... wydaje mi się, że zabrnąłem już do jakichś elementów, których po raz pierwszy opowiem coś, czego nikt na świecie ani nie widział, ani nie wiedział. I to jest jakby to poszukiwanie w drogę, bo tak na poważnie, też to napisałem, że każde zdanie, znaczy wszystko o Bogu, to wiemy przez drugiego człowieka. Nigdy nie wiemy przez Boga. To zawsze jakiemuś człowiekowi się wydarza spotkanie i potem wszystko my wiemy.
1: No chyba, że ktoś jest wizjonerem, mistykiem i dostarcza.
2: A nie, zgadza się, ale to nie ma znaczenia. To my możemy, powiedzmy, przyjąć jakiś materialistyczny punkt widzenia, uwiodło go albo się nabrał narkotyków i już odjechał, prawda? Czyli to chodzi o to, że wszystko, co my wiemy, jest dane nam przez nas. I wydaje mi się, ale przez nas tylko na takim poziomie, w jakim w danej chwili jesteśmy. Czyli stąd marzenie poszerzania wyobraźni to jest zbudowanie takiego mózgu w sobie, czy mocy, tak RAM jest, czyli taka pamięć operacyjna, żeby móc w niej przeprowadzać o wiele szersze niż operacje, niż jest to możliwe bez ćwiczeń. To tak jak mówisz, nie ma żadnego mistrza, który by nie ćwiczył. Obojętnie, czy w sporcie. Może być ktoś bardzo wysoki, ale jak nie ćwiczy, to przecież nie będzie rzucał w kosza, pomimo, że może być najwyższy. Nie ma mistrzów, którzy by nie byli pracowici. To zresztą nawet Salvador Dali mówił, że nie znam geniusza, który byłby leniwy. Znaczy, ja nie znam. W każdym bądź razie, czyli między tym dobrem a pięknem, mówię, że dobro dla mnie też, mówiłem, że między finałami, czy jakby granicami jest i dobro, i zło. Nie ma, pomimo, że my mamy stopniowanie, od dobra mamy lepszy i najlepszy, to jest pomiędzy. Jeżeli by przyjąć linię, znaczy, która na końcach byłoby zło i dobro, to tylko coś, co nie jest wystarczająco dobre, może być lepsze i najlepsze w obrębie tego. Dobro jest krańcem. My nie mówimy o Bogu, że jest najlepszy. Prawie, że. No bo dobro jest finałem mocy, bo tak to, no co, lepszy od czego? Prawda? Znaczy, dobro jest finałem, tak samo jak i piękno. Może piękniejszy? No, kto jest piękniejszy? Znaczy, jest inaczej piękny, albo...
1: No, zdaje się, że to jest jedna z możliwych dróg poznania Boga, zwanych później dowodami, tak? Mówi się 5 dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. On to nazywał drogami. No właśnie mniej więcej w pewnym skrócie tutaj, żeśmy sobie o tym powiedzieli, tak? Bóg to jest dobro albo piękno, ale rozumiane nie jako jest lepszy od czegoś, czy piękniejszy od czegoś, tylko jest dobrem bądź pięknem w sposób absolutny.
2: Znaczy jest tam, gdzie go nie ma.
1: Jak to rozumieć?
2: No tak jak rozmawialiśmy, no, jak proporcje choćby. Ta złota proporcja to jest proporcja. Normalnie są bo proporcja to jest jakby wyższy stopień stosunku. Się używa w matematyce, ale i w życiu. No, stosunek liczby 2 do 3, prawda, że na 1 kilogram babki potrzeba jedno jajko. To jest 1:1, prawda, że to są proporcje, czyli takie nie proporcje, tylko stosunki. Natomiast proporcje to są jakby podwójne stosunki, że coś się ma do czegoś, jak coś do czegoś. Czyli to jest jakby tajemnica w ogóle tworzenia piękna, że jakby elementy są ze sobą zsynchronizowane i w jakichś pięknych stosunkach, konfiguracjach, czy nawzajem ze sobą dyszącymi, bo to czyli moim zdaniem, znaczy, bo też to taki, to będzie bardziej jako dowcip, nieomal, ale że na początku było słowo, jest w Ewangelii świętego Jana mówione, ale słowo odpowiedzialne, bo to było tłumaczone z greki, to było logos. A logos to jest również proporcja. Czy na początku była proporcja. I to jest dla mnie, z mego punktu widzenia, jakby o wiele już bliższa droga do tajemnicy niż słowa, bo słowo to już muszą być fale, musi być ucho, już nie wiadomo, co ma być. Także wydaje mi się, że ta tajemnica jest w tajemnicy. Znaczy,
1: no właśnie, tutaj ostatnie zdanie, tajemnica jest w tajemnicy, trochę na myśl nasuwa jakieś mądrości wschodu, myślicieli wschodnich, religii wschodniej. Na okładce pańskiego podręcznika mamy takie dwa symbole, Buddę, posąg Buddy i bierkę szachową, pionek, o ile dobrze rozpoznaję, pionek szachowy. Jakie one mają znaczenie w całej pana koncepcji, no, podręcznika myślenia? No
2: to jest jakby, znaczy sama historia, jak to się zaczęło, że chyba to był 2003 rok. Ja wtedy miałem swoją rubrykę w Rzeczpospolitej i również miał Sławomir Mrożek swoją tam rysował. Ja kiedyś w piątek zobaczyłem na internecie sprawdzałem swój rysunek i zawsze sprawdzałem jego. I był bardzo kiepski, taki, aż mnie zasmucił i taki namazany coś za szybko i jakby z tego zdenerwowania, bo ja jakby o wiele więcej energii i czasu i godzin poświęciłem na swój, ja mówię, że jak ludzie potrafią łatwo sobie. I na poczekaniu wymyśliłem, znaczy w ciągu tam, nie wiem, półtorej godziny, 20 takich lepszych mrożków wykombinowałem. I trzy tygodnie później przyleciałem do Ameryki, spotkałem redaktora Łukasiewicza, który był redaktorem naczelnym wtedy Rzeczpospolitej. I on powiedział, słuchaj, Mrożek jest chory i rezygnuje z współpracy z nami. Może znasz kogoś, kto by podjął współpracę, mógł coś takiego robić. Ja powiedziałem, no oczywiście, zastanowię się. Myśmy w piątek rozmawiali. Jak wróciłem w sobotę, zacząłem zaraz tam, znałem kogoś, kto był bardzo zdolny, ale nie do końca rzetelny, inny był rzetelny, ale mniej dowcipny, trzeci, no jak... I nagle jak olśnię, zaraz, przecież ja wymyśliłem 20 mrożków i mówię, tu jakby trochę przebywanie ponad 33-letnie, wtedy to było 23-letnie w Ameryce, sprawiło, że na poniedziałek miałem 26 gotowych pomysłów, a 26 to jest jakby połowa roku, czyli na pół roku miałem gotowe, w poniedziałek przyszedłem, że mam propozycję tego artysty, o którego się pytam i to jestem ja. Redaktor zgłupiał, bo w każdym bądź razie wziął te rysunki przez dłuższy okres czasu, jakby się nie odzywał. No ja powiedziałem, okej, słuchaj, czy mógłbym odebrać te rysunki, bo mam jakby ochotników, żeby to wykorzystać gdzie indziej. No i wtedy, jak ktoś coś traci, czasami chce mu się, prawda, mieć, no podjął decyzję, że zaczął się te rysunki ukazywać. Dla mnie, jak mówię, były dalej tym ćwiczeniem wyobraźni, a jednocześnie wyszła właśnie ta książka, o której wspomnieliśmy już, o Złotym Podziale z tym moim artykułem i pierwszy raz dostałem to pismo i jakby tak aż się zadumałem, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata i przeczytał wszystkie książki, to nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. Ja może warto się zadać czasem ze sobą i w takiej, to troszkę zbudowało, nadało mi pewnego poczucia godności takiej ludzkiej, bo ja całe życie jakby goniłem kogoś. Urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób, szkołę podstawową skończyłem w miasteczku, które było 1,5 tysiąca osób, liceum sztuk plastycznych skończyłem w Poznaniu, które miało 350 tysięcy osób, studia w Warszawie, która miała 14 400 tysięcy osób, studiowałem też historię filozofii.

0: woalowany sposób, że człowiek nie ukryje siebie. Natomiast jak się wypisuje, to jest 1:1. Zwłaszcza kiedy to jest tak. I teraz wymyśliłem, że jeżeli coś było bardziej dowcipne, to miałem to jak pionek, żeby się zachowała, a jak bardziej inteligentne, to jak Budda. Bo przyjąłem takiego, taką figurę, która właśnie no, kombinowała na temat wszystkiego. Pion, poziom, to co wymyśliłem, to pionek wyniknął z pion, poziom.
1: To jest taki, taki żartobliwy jakby, no, pion, no,
0: dokładnie.
1: Czyli zdrobnienie od pionek, a zarazem bierka szachowa.
0: Wiadomo.
1: Ale przypomina trochę pion szachowy, postać klęczącego, właściwie siedzącego, medytującego Buddy. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest artysta, plastyk, pan Janusz Kapusta. Rozmawiamy tu o pańskich przemyśleniach, które złożyły się, przemyśleniach zarówno tych dokonywanych właśnie myślą, jak i przy użyciu pióra, innych technik artystycznych, plastycznych, czyli słowo i obrazek. I te wszystkie przemyślenia złożyły się na podręcznik do myślenia. Proszę teraz powiedzieć, bo ten wątek też pojawił nam się już w naszej rozmowie, że oko może być zawodne, oko też trzeba ćwiczyć w jakiś sposób, trzeba rozumieć to, co się patrzy. Chciałbym, żebyśmy pokusili się o takie spojrzenie w przeszłość na historię sztuki, historię rozwoju tej sztuki w naszym obszarze kulturowym. Czy ludzie kiedyś byli lepszymi estetami? Mówię tu o nas, w Europie, u nas w Europie. Czy ludzie byli lepszymi estetami? Czy lepiej potrafili zarówno sztukę tworzyć, jak i ją potem, nie wiem, odbierać, kontemplować?
0: No, sztuka o tyle, jak wiemy, że estetyka właściwie się nie rozwija. Piękno jest ciągle tym samym pięknem. To tylko środki, czy formy, czy nasza rzeczywistość, czy my sami się zmieniamy, ulegamy różnym modom i tak dalej. Świat się zmienia, daje nam nowe argumenty do myślenia, do sensu i one powodują, że my poszukujemy innych środków do wyrazu czy sposobu. Natomiast tak na poważnie to piękno, którego nie ma i które jest tą zakrytą twarzą, jest ciągle tą samą zakrytą. Ale jak coś, czego nie ma, no to my je formułujemy. Czyli innymi słowy, że tak, można, ja nawet wymyśliłem kiedyś taką inteligentną, mi się wydawało, opowieść o historii sztuki. Pamiętam, robiłem z Lechem Majewskim, który był reżyserem w teatrze w Heilbronn w Niemczech, robiliśmy spektakl taki, bazujący na operze, i kiedyś pojechaliśmy do Monachium, żeby zwiedzić tą starą pinakotekę. I przyjechaliśmy 15 po trzeciej, a ona okazała się, że jest tylko do czwartej. Mało tego, ta pinakoteka jest zamknięta i wszystkie obrazy jakby w takiej małej ilości, ale najważniejsze, były tylko eksponowane w jakimś takim niedużym pomieszczeniu. Pamiętam, że no to mieliśmy te 45 minut i tak szliśmy, i pamiętam pierwsze obrazy właśnie średniowiecza, które są tak piękny detal. Tam trzeba bardzo blisko być przy nich, żeby oglądać sens. Każdy listeczek jest namalowany. No i potem tak idziemy, potem jakieś Bosche, Bruegel, Dürery, i nagle za węgłem zobaczyłem, idąc dalej blisko ściany, nagle zobaczyłem, że ktoś nachlapał tak, no, umiejętnie i bystrze, ale no, widać, że on jakby chlapnął. Zrobiłem krok do tyłu i okazało się, że kiedy te plamy się zlały, to był Rembrandt z jakimś tam jednym ze swoich najlepszych obrazów, jaki namalował. Ale to było szokujące, bo ja przyjechałem z teatru, gdzie tam są różne sztuki, żeby z daleka nie było widać, jak to jest źle zrobione. I to mi podpowiedziało właśnie historię, że na początku, jak Van Eyck, zakonnik, który 5 lat malował jeden obraz gandawski, malował wszystko, bo on malował dla Boga, a Bóg jest w każdym miejscu, czyli ten listeczek był listeczkiem, nie było przyspieszenia. Co się wydarzyło z Rembrandtem, że on już malował portret dla kogoś, kto u niego zamówił, no to on stał w pewnej odległości, czyli musiał oszukać jego oko.

0: a nie Boga. Już Bóg się gdzie indziej musiał przemieszczać, prawda? Czyli,
1: no właśnie, czyli... tutaj przypomina mi się jedna historia z katedrami gotyckimi. Tak, tak jak pan mówi o tym tworzeniu dla Boga, na szczytach, na wieżach katedr gotyckich są maszkarony, gargulce, jakieś bardzo drobne elementy ozdobne, których w ogóle nie widać z poziomu ziemi. One nie były robione po to, żeby ludzie je podziwiali, bo ich w ogóle z dołu nie widać. A artyści, no bo możemy powiedzieć tak o tych kamieniarzach, którzy budowali w średniowieczu.
0: Niezwykli, tak.
1: Artyści wkładali mnóstwo energii, czasu, pracy, żeby dokładnie odwzorować jakiś element. Gdzieś hen na górze,
0: no więc
1: nad ziemią.
0: Dokładnie to jest ten sam trop. Tyle tylko, że co ja powiedziałem, że potem po Rembrandcie przyszli impresjoniści, którzy malowali farby, znaczy składali obok siebie i trzeba było jeszcze dalej odejść, żeby powstał obraz. Monet, jest się blisko, to w ogóle nie widać niczego. Jeszcze trzeba dalej się odsuwać. I powiedziałem, że tak nasza sztuka się rozwija, że coraz dalej trzeba odchodzić o ściany. Jest coraz mniej informacji i ona coraz załatwia inną potrzebę. Sztuka współczesna, im dalej człowiek ją ogląda, tym wreszcie pojawia się jakaś informacja. Znaczy, że...
1: No właśnie, i tu doszliśmy do podstawowego pytania, które chciałem panu zadać. Czy ta informacja naprawdę się pojawia? Czy te zarzuty, które no, często słyszy się z różnych stron na temat niektórych przejawów sztuki współczesnej. Nie chcę tutaj jednym zdaniem całej sztuki współczesnej określić, ale niektóre przejawy sztuki współczesnej są oskarżane o to, że tam już nie ma żadnej informacji. Że nie ma absolutnie niczego. Trudno dopatrzyć się jakiejś formy, na przykład w kilku chlapnięciach, rzeczywiście chlapnięciach czerwoną farbą na białym płótnie, które wyglądają z bliska jak bliskie chlapnięcia farbą, a z daleka jak dalekie chlapnięcia farbą. I tam już nie ma nic.
0: No to jest bardziej chyba skomplikowane. Tak, inna opowieść o tym. Oczywiście, rzeczywiście coraz jest mniej informacji, bo i więcej jest ludzi i ludzie jakby są zagubieni. Znaczy kiedyś artysta, ten, który umiał, potrafił odnaleźć swojego własnego siebie. Ja nawet to co często zadaję pytanie, dlaczego Picasso był ważnym artystą? Dlatego, że nie ściągnął Picassa od nikogo, tylko sam go w sobie odkrył. Dlaczego Chagall jest ważnym artystą? No bo odkrył Chagalla w sobie. Wielki artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie. I to jest jakby kluczowe w moim rozumieniu. I teraz drugi punkt jakby rozwoju, to co, że sztuka kiedyś polegała na rzeczywiście umiejętności, trzeba było być u mistrza, ćwiczyć jakby czyszczenie
1: pędzelków. Czyli technika, warsztat.
0: Technika, no to było kluczowe, no bo to było jedyne narzędzie do opowieści o wszystkim, nawet o Bogu. No przecież próbowaliśmy i Boga namalować, prawda? Znaczy w sensie nawet
1: nawet
0: pomysłu.
1: Dosłowny, w pewnym momencie były papieskie zakazy przedstawiania Trójcy Świętej figuralnie, tak? Bo to już zahaczało o bałwochwalstwo.
0: Dokładnie, czyli, ale chodzi o to, że była pewna umiejętność i nagle w XIX wieku, w 1832 roku, kiedy stworzono aparat fotograficzny, cała sztuka jakby przestała mieć sens. Znaczy ta cała umiejętność, bo nagle pojawił się przedmiot, który odwzorowywał to wszystko w bardzo prosty sposób. Oczywiście to ja przyspieszam trochę jakby rzeczy, ale nagle artyści z tymi swoimi umiejętnościami znaczy tracili rację bytu. Znaczy, no, to, żeby malować portret kogoś, prawda, który można go sfotografować, jakby przestawało mieć znaczenie, z wyjątkiem tej tradycji, prawda, i że mamy obrazy na ścianie, to zamówimy następnego, ale ten tylko umie odrobić portret, ale już nawet zapomniał, co to jest sztuka, bo to jakby po drodze się wydarza. Ale do czego zmierzam, że po prostu artyści, kiedy odebrano im, znaczy mieli umiejętność, ale już nie było sensu, czyli musieli się skupić nad tym, ja mówię, jednym z pomysłów było, że co aparat nie może zrobić, bo to było źródło odniesienia, to choćby sfotografować snu. Więc XIX wiek, już przecież poszliśmy, nasz Malczewski genialnie jakby próbował, potem cały surrealizm, który który się jakby z tego wydarzył, to była właśnie opowieść snu, która dalej się rozgałęziała. Inny pomysł, to żeby odróżnić się od tego aparatu fotograficznego, to żeby grubo farbą wyciskać jak Van Gogh, i, no bo aparat był płaski, prawda? Tu nagle mieliśmy możliwość...
1: Prawie płaskorzeźby.
0: Prawie płaskorzeźby i tak dalej. Czyli kubizm, który się narodził, jakby cała sztuka współczesna, po raz pierwszy umysł zaczął być wciągany, że co tu wymyśleć z naszymi umiejętnościami. Kubizm polegał na tym, żeby zbudować przestrzeń, wykreować ją. Nie, że namalować, tak jak aparat robił zdjęcie, to chodziło o pozbieranie elementów i zbudowania, ktoś miał bardziej charakterystyczny nos z boku, ucho z przodu, gdzieś jakby artysta starał się znaleźć tą największą istotę i opowieść o danym człowieku. Ale mówię, że sztuka poszła w zupełnie inny obszar wtedy. Znaczy, jakby poszerzyła się. Duchamp w którymś momencie wziął pisuar, położył i powiedział, że to jest dzieło sztuki. A dlaczego? No bo mówi, bo ja jestem artystą. Czyli jakby jak niezwykle odeszliśmy daleko od tego, co rozmawiamy. Czyli sztuka jest, znaczy, pewną umiejętnością i potrzebą ludzką, a środki różne czynią tego złodzieja, znaczy człowieka złodziejem, co znajdzie. Czyli ja bym się, oczywiście ja wiem, że ponieważ się to rozsypało i przestało mieć, kiedyś ludzie rozumieli, co to znaczy dobry malarz, i nawet jak w renesansie kończono obraz, to wszyscy z całe miasta się zjeżdżały, żeby odsunąć go i zobaczyć jakieś dziwne, jak w momencie, jak perspektywa odkryta, to przecież to było fascynujące, że można było oglądać namalowane coś tak prawdziwie, jak prawdziwie, prawda, czyli wtedy sztuka miała jakby ten najważniejszy sens. Teraz to wszystko gdzieś poszło w inną anegdotę. Mało tego, ta ilość informacji, trzeba rozłożyć ją na więcej ludzi, więcej artystów, jest ich tak dużo, że każdy odnajduje tam swoje chlapnięcie choćby, bo to jest tak jak przy pisaniu pisma, prawda, że każdy ma swój własny charakter. Czyli nawet jak wyleje farbę, to wylewa inaczej niż inny. I w związku z tym ludzie potrafią się zachwycić tym, żeby wylewać tylko to tak, jak ja wylewam. I to jakby nadaje mu inność i oryginalność i wyjątkowość, że my jakby zabraliśmy trochę zupełnie co innego. Ponieważ Bóg nam gdzieś się wycofał, no to tak jak mówię, jak jest Bóg, no to my powinniśmy mu służyć. Ale jak na chwilę o nim zapomnimy, to my jesteśmy stwórcami i wtedy każdy, co tam sobie znajdzie, to tworzy, jakby chce zaistnieć w tej biedzie naszej, znaczy, bo mówię, jesteśmy...
1: Kondycja człowieka nie jest najszczęśliwsza tu na tym łespadole, z tego, co pan mówi. No, nie jest tak do końca się wydaje,
0: a szczególnie dla osób, które jakby stają jeden do jeden naprzeciw tego świata, nie uciekając od... Znaczy, czy nie odnajdując pomocy w świecie, który można znaleźć w religii, w kościele, w przyjaźniach, miłościach, hierarchiach, prawda, zawodach, zbieraniu czegoś i tak dalej. To jest jakby nasza próba ucieczki od tej tajemnicy, skąd przybywamy.
1: I po co to wszystko. Moim i państwa gościem był plastyk, artysta, pan Janusz Kapusta, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam do tego, 14-letnim,
2: żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem, wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłonę odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Tak. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2,5 tysiąca. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin w klatkach 30-sekundowych i muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je, właśnie niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
2: Tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakichś relacji intymnych dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet, tak,
2: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to jest dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej dwa razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wpaść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej

0: ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowne gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, a temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można
1: łatwo
2: skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespania nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny, a więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne, o których
1: ekstremalne, pan redaktor oczywiście.
2: Wspomniał, jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota,
2: żeby narażyć swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, także nasza psychika no siada zupełnie, tak?
1: Czyli
2: jesteśmy
1: mózg,
2: nie do życia. Nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacji bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji Drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Więcej na ten temat wie Rafał Różycki.
2: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
3: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
2: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
4: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
2: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: O wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta w Łódzkiem, m.in. Łódź i Bełchatów. Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca. Pierwszy taki projekt w Polsce realizowany jest w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc jako jedyny szpital w kraju testuje wirtualnego asystenta dla osób z POCHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjent klika w specjalny link i może przez całą dobę pisać z asystentem, tłumaczy dyrektor centrum Wioletta Śląska-Zyśk.
5: Asystent ma być takim osobistym towarzyszem w chorobie. Ma odpowiadać na nurtujące nas pytania. Co się dzieje, kiedy ćwiczę i boli mnie? Jak mam poprawnie wykonać dane badanie? Te informacje, które są w zasobie wirtualnego asystenta, to są dane przekazane przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki.
1: Obecnie trwa nabór pacjentów do pilotażu. W międzynarodowym projekcie uczestniczą partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji. W przyszłości wirtualny asystent ma być dostępny także w specjalnej aplikacji. Na chodniku pieszy jest pierwszy. W Gdańsku rusza kampania Ustęp pieszym, która ma poprawić bezpieczeństwo na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Miasto przypomina rowerzystom i użytkownikom hulajnóg, że w tych miejscach powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym.
6: Pieszy na chodniku ma bezwzględne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o kontakt tutaj przecinania się kierunków z innymi użytkownikami dróg, czyli z rowerzystami czy z kierującymi hulajnogami. Kierujący hulajnogami powinni dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego, tak jak im nakazują przepisy.
1: Mówi Mariusz Dziedzic z gdańskiej drogówki. Od początku roku do połowy sierpnia odnotowano ponad 1500 interwencji wobec rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Funkcjonariusze wystawili 1450 mandatów, 58 razy pouczyli, a w 7 przypadkach skierowali sprawy do sądu.
7: Najwięcej mamy styczność przejazd rowerzystów przez przesiedla pieszych. To jest jeden z głównych czynników. Następnie niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Też są kolejne, że też dużo widać i też podejmujemy działania w stosunku do osób kierujących rowerami, którzy używają telefonów w trakcie jazdy.
1: Dodaje Sławomir Paszkowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Dodatkowo w październiku i listopadzie policja i Straż Miejska przeprowadzą wspólne kontrole, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafią się okazy nie do poznania, to robimy zdjęcia i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają eksperci.
8: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
9: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
8: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
1: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brąbosz i podkreśla, że grzybów nie warto też kupować w przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu, bo to zakup wysokiego ryzyka.
8: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
1: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów i rtęć, pochodzące ze spalin samochodowych.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Brak zagrożenia na terenie Polski, alert RCB odwołany. W raporcie nowe informacje w sprawie ataku w klasztorze. Pociąg do kultury ponownie ruszył z Warszawy do Berlina.
7: SK Rock. Raport.
6: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Brak zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Teraz najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży. Drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
6: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
9: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana, wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
6: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba.
7: To jest raport.
6: Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GSK. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę.
10: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
6: Mówi Jarosław Lange, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności. Władze GSK tłumaczą, że firma zmienia strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpracę ze związkami. Sezon infekcyjny w Polsce rozpoczęty. Najpierw wirusy krążą w żłobkach i przedszkolach, później trafiają do szkół i domów. Pierwsze objawy przeziębienia pojawiają się zwykle od 1 do 2 dni po kontakcie z wirusem, mówi specjalista chorób wewnętrznych Paweł Banaś.
11: Przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę.
6: Typowe objawy przeziębienia nie są poważnym zagrożeniem zdrowia, więc chorobę często można leczyć domowymi sposobami.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Pociąg do kultury ponownie ruszył z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale także pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego.
12: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
6: Mówi Natalii Wasserman, jedna z kuratorek projektu. Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Jedzie!

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Aż mi się wzięło na podróże normalnie, po prostu nie tylko do pociągu i przed siebie i gdziekolwiek bądź. No byle nie dzisiaj, bo dzisiaj to może generalnie popadać się na głowę chyba wszystkim. W tym kraju skwaru póki co nie ma, w Warszawie 7, w Koszalinie 13, hell yeah, po prostu mistrzostwo świata i do niedzieli będzie tak sobie. Ale mam do ciebie dobrą wiadomość, Kądziu, bardzo dobrą.
2: Dawaj.
1: Będziesz mógł od poniedziałku tak zupełnie bezkarnie chodzić w krótkich spodenkach i nikt się nie będzie pytał, zwariowałeś?
2: No, dokładnie, bo teraz chodzę w krótkich i wszyscy pytają, oszalałeś?
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: 6 na 9.
4: 6 na 9.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESCRO.
2: Dzisiaj piątek, jak w każdy piątek, każdy temat, o którym chcecie Państwo z nami podyskutować, mile widziany.
1: To prawda i będziemy mieli również świeżusieńkie doniesienia na temat Rocktoberfestu, więc bądźcie czujni. Ania, co u Ciebie?
5: Dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów.

0: Dla fanów YouTube, drodzy Państwo, mamy też jeszcze dzisiaj nie lada gratkę, najnowsza ich płyta do godziny 9 trafi w czyjeś ręce, także warto słuchać uważnie.
1: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
2: SK Rock.

0: Ależ ja mam sentyment do tego utworu, po prostu za każdym razem mam ciary. Jakoś tak mi wchodzi ten tilt, że to się w głowie nie mieści już tyle lat. Kurczę, chyba zaraz sprawdzę, ale już to naprawdę właściwie kawał mojego życia.
1: No powiedz, że przedwczoraj poznaliśmy ten numer, dla nas to ciągle świeżynka.
0: O, dobra, tej wersji się będziemy trzymać. Jeśli chodzi o krótkie spodenki, o których mówiłeś, to tutaj bardzo dużo różnych, że tak powiem, zgłoszeń jest w tej sprawie. Piotrek napisał: Kądziu, jest nasz dwóch, ja też w krótkich.
1: Tak, to prawda, Jaśka odebrała też jeszcze telefon prosto z Norwegii, o ile mnie pamięć nie myli, prawda?
0: Tak, to prawda i to jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik.
1: I posłuchamy sobie za parę chwil, że po Norwegii też można zasuwać w krótkich spodenkach przez cały rok.
0: Da się po prostu. To jest niewiarygodne. Ja was swoją drogą podziwiam, bo ja już jednak weszłam w fazę sweter.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, dzisiaj krótkie spodenki, o tym możemy sobie pogadać. O innych rzeczach, które was trapią, również porozmawiać możemy. Wolne wnioski na suchary, rzecz jasna, też czekamy. Na ulicę wysłaliśmy naszą przesympatyczną Ewę. Ewa zapytała
0: Jezus,
1: o...
0: poczekaj, bo to strasznie źle brzmi, że wysłaliśmy Ewę na ulicę. Naprawdę, to nie jest tak, że my tak po prostu w ogóle zachowujemy się dramatycznie. Ewa ze własnej nieprzymuszonej woli na tę ulicę wyszła.
1: Tak było.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Słuchajcie, Chivasa.
2: A dlaczego?
3: Świetna muzyka, świetny artysta, super człowiek.
1: No właśnie, sprawdziliśmy na szybko, to pan Krystian Gierakowski, polski piosenkarz, producent muzyczny, twórca tekstów i raper. I Zaśką doszliśmy do wniosku, że Chivasa słuchać nie będziemy, ale...
0: Ale, ja wiem, piątek jest.
1: Można.
0: Chętnie.
1: Napijemy się.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.

0: jak się nazywa ulubione ciasto pracodawców? Tyraj, misiu.
1: No i tyramy, misie, drodzy państwo. Joanna ma ciekawostkę prosto, no właśnie skąd? Ze Szkocji?
2: No chyba. Ze Szkocji oczywiście, z mojej ukochanej. Już się bardzo stęskniłam za Szkocją, ale wracając do tych krótkich spodenek, myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
1: Nosi takie wodery, czyli takie
2: wodery,
1: do łowienia.
2: Nie? Tak, tak mi się też właśnie wydaje. Słuchajcie, okazuje się, że potwór z Loch Ness istnieje. Julie Fraser, pani, która się wybierała do Szkocji, przeglądała Google Earth, żeby sobie zaplanować podróż, no i tak sobie przegląda i patrzy, kurczę, coś tu dziwnego jest w tym jeziorze rzeczywiście, i zobaczyła trzy tajemnicze kształty. Ja widziałam, słuchajcie, to zdjęcie, to jest naprawdę niezłe, które jej zdaniem mogą być legendarnymi potworami. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby, takie w ogóle duże stworzenia o wygiętych grzbietach. No przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach, czy to jest jakieś nie wiadomo co.
1: Otóż to pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie. 6 na 9.

0: Rocktoberfest zbliża się wielkimi krokami i o tym przypomnienie za chwilę, a już potem Ania Kruszyńska i raport.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać też i drugą. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Byłemu prezydentowi stawiano zarzut składania fałszywych zeznań, a chodzi o sprawę dotyczącą autentyczności tzw. teczek Kiszczaka. Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał okazane mu w czasie przesłuchania dokumenty znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, znalezione w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia.
5: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
4: Mówiła rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: To jest raport.
4: Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. W niedzielę w Krakowie będzie się głosowanie na prezydenta tego miasta. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka KO i PSL, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny.
3: SK Rock Sport.
4: Wczoraj ostatni trening na Narodowym, a dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Nie będzie to łatwy mecz, bo dzisiejszy rywal w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wystąpił na tegorocznym mundialu, a nawet wyszedł na nim z grupy.
6: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakoś, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
4: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski, a pierwszy gwizdek o 20:45. O powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chinach. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Michael Dam, a do ich spotkania dojdzie jutro.
1: Piętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Jak ktoś zimą nosi czapkę, to nic w tym dziwnego. Jak zimą nosi płaszcz, to nic w tym dziwnego. Jak latem chodzi w kąpielówkach nad jeziorem albo nad morzem, to nic w tym dziwnego. I dopiero wtedy zaczynają o tobie dyskutować, kiedy jesienią na przykład, albo zimą nosisz krótkie spodenki.
1: No właśnie, krótkie spodenki, albo na przykład bluzkę z krótkim rękawkiem. Ja takie rzeczy na przykład oglądam w Szkocji. I mnie to po prostu wzrusza, bo oni są tak uodpornieni na to, że im hula wiatr, po prostu wiatr w oczy i zimnym deszczem trzaska, że te dziewczyny, słuchajcie, jak wychodzą na ulicę, to ja bardzo często widzę, że na przykład mają sandałki i na gołe stopy. I myślę sobie, matko jedyna, a ja proszę ciebie w wysokich butach i w ciepłych skarpetach.
0: Wiesz, zahartowani od tylu lat pod tymi spódnicami hulą wiatr i to męskimi i damskimi, że wiesz, no.
1: No to prawda, aczkolwiek te spódnice z tego tartanu stare, to ciepłe
0: ciepła
1: jest.
0: Rzecz. A od dołu też coś tam grzeje, czy?
1: Wiesz co, ja nie wiem, bo ja nie chodziłam na golasa w sensie tylko w tartanie, ale muszę spróbować, teraz tam korcisz.
0: To w jakich częściach naszego pięknego państwa, wróć, nie państwa wcale, naszej pięknej kuli ziemskiej, nosimy jeszcze o tej porze roku krótkie portki?
2: Dzwonię z Norwegii i mamy wolne wioski, więc chciałbym porozmawiać troszeczkę o krótkich spodenkach Konrada i o krótkich spodenkach moich. Czy wy możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda w Norwegii, kiedy ja przez cały rok chodzę w krótkich spodenkach? Wiecie, jaka to jest reakcja ludzi na mnie, kiedy ja przy minus 15 lecę w krótkich, to po prostu nienawidzę długich spodni.
0: Głupio to tylko wygląda spod tych krótkich, wiesz, wystają takie polskie kalesony na przykład.
1: Słuchajcie, ale ja sobie przypominam, wiele lat temu jeździłam w Tatry do takiego górala na kwatery prywatne, który jak Boga kocham, zimą chodził na bosaka i ja mówiłam po prostu, co ty robisz? A on patrzył na mnie ten język i mówił, ja się w butach nie urodził, co miałbym w butach chodzić?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oh oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Podobno nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednio ubrani ludzie i my dzisiaj o tych nieodpowiednio ubranych do pogody dyskutujemy.
1: Ej, ale to wszystko się bierze z tego, że każdy ma zupełnie inną odczuwalność temperatury. Zobacz, ty dzisiaj w krótkich gaciach, ja w swetrze na przykład.
0: Więc to prawda.
1: To jest taki cudowny moment, w którym ludzie chodzą ubrani na wszelako. Mm. Jedni są rozgogoleni, inni są ubrani po prostu po zęby. No i właśnie ja mówiłam o tym, że w Wielkiej Brytanii i w Szkocji na ulicach w Edynburgu to po prostu ja się łapię za głowę, bo ja po prostu w czapce, wiesz, w puchówce, mm-hmm. w kaloszach i w ciepłych skarpetach, a ludzie z gołymi nogami.
0: W japonkach, tak. I tak nam trochę wyszło, drodzy Państwo, że dzisiaj sprawdzamy, jak ludzie ubierają się na świecie.
2: Byłem w Wielkiej Brytanii, tam pracowałem i w Doncaster, to jest tak na północ, tam od Londynu, nie wiem, 700 km czy tam, czy może mniej, 400. I tam wieczorami w piątki, jak było zimno, my chodziliśmy w kurtkach, a Anglicy do pubu, żeby nie mieć problemu z szatnią, to faceci krótkie rękawki, spodnie, tylko dżinsy jakieś coś, adidaski, a dziewczyny w sukienkach, no na ramkach, czułenka, tylko gołe ramiona, bez niczego. I czy padało, czy było zero, czy wiało, oni tak chodzili do pubu i tak się bawili.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Tego numeru można posłuchać niezależnie od tego, jak się jest ubranym.
1: To prawda, słuchajcie, to jest zupełnie najnowszy, świeżutki Nickelback, który promuje nowy album, który już za chwileczkę, już za momencik, bo 30 października.
0: Leave Me Behind.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
2: O Boże, przestań, aż mi ciary przeszły po plecach. Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Ukrainiec czeka na przesłuchanie. W raporcie Wola Krobowska jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink. Pierwszy taki projekt w Polsce. Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. przed południem zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany. Czeka na przesłuchanie. A z najnowszymi informacjami Michał Rawa.
3: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
4: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
5: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
3: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że obywatel jego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni. Złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Premier Donald Tusk podkreślił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
2: To jest raport.
1: Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
6: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
7: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
8: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
9: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
8: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
9: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
10: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
9: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
10: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
9: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
10: No to jest strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
1: Usłyszał od mieszkańców Woli Krobowskiej nasz reporter Jakub Krzyżak. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który ma pomóc w ustaleniu, co właściwie się wydarzyło.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca. Pierwszy taki projekt w Polsce realizowany jest w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc jako jedyny szpital w kraju testuje wirtualnego asystenta dla osób z POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjent klika w specjalny link i może przez całą dobę pisać z asystentem. Tłumaczy dyrektor centrum Wioleta Śląska-Zyśk.
11: Asystent ma być takim osobistym towarzyszem w chorobie. Ma odpowiadać na nurtujące nas pytania. Co się dzieje, kiedy ćwiczę i boli mnie? Jak mam poprawnie wykonać dane badanie? Te informacje, które są w zasobie wirtualnego asystenta, to są dane przekazane przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki.
1: Obecnie trwa nabór pacjentów do pilotażu, a w międzynarodowym projekcie uczestniczą partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: No ja na przykład jak słucham waszych wiadomości, które wgrywacie na Messengera, a propos tego, jak ludzie się ubierają w różnych częściach świata, w różnych temperaturach, to mam takie poczucie, że podawanie prognozy pogody sensu nie ma, bo w gruncie rzeczy każdy się ubiera tak, jak chce i lubi.
13: Dokładnie, ale czasami może do tego płaszcz przeciwdeszczowy dołożyć albo jakiś parasol.
12: Boże, bardzo lubię słowo płaszcz. Swoją drogą, był taki, wiesz, jakieś kurtka na wacie, płaszcz.
13: No.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. SC Rock.
13: Także zarzućcie dzisiaj na siebie jakąś kapotę.
12: No, zarzućcie. Ja kocham na przykład kaszkiet.
13: Co w raportach?
12: Muszę sobie kupić nowy kaszkiet.
1: A są tu jacyś fani dwóch kółek?
12: No, ale jasne,
13: nie.
12: Ale tak
1: nie ma.
13: Nie ma. Nie.
1: A ja mam puchar rowerowej stolicy Polski.
12: O. A, to kończę.
1: To nie.
13: To dla mnie. No i drodzy Państwo, 50 lat temu, 25 września, spotkali się w ciasnej kuchni i wtedy tak naprawdę urodziło się YouTube.
12: To prawda i my będziemy dzisiaj z tej okazji coś dla Was specjalnego mieli.
13: Jeszcze w tej godzinie.

0: Ja chciałam powiedzieć, że krótkie spodenki Kondzia zrobiły dzisiaj furorę, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście w różnych częściach świata i w różnych konfiguracjach ludzie noszą, że powiem, na sobie różne rzeczy w zależności od pogody, a właściwie zupełnie niezależnie od pogody. I chyba najśmieszniej wyglądają ludzie, którzy lądują na lotnisku, wracając z ciepłych krajów wtedy, kiedy tutaj jest zima i wychodzą w tych klaponsach, w tych krótkich gaciach z takim... nie jest dobrze.
1: No, to prawda. Ale powiedziałaś, że moje krótkie portki zrobiły furorę, drodzy państwo. Nie wiem, czy bym ich nie wystawił na licytację. Od 10 koła bym zaczął taką, wiesz, licytację na przykład.
0: O,
1: także...
0: kurczę, daj spokój. Od 10 koła wystawiam. Słuchajcie, czy ktoś da 10 koła za spodenki krótkie Kondzia?
1: No, chyba, żeby jednak. Drodzy państwo, jak tam wygląda u was sytuacja? No właśnie ze spodniami, butami, dziurami w butach i z dziećmi w Nepalu.
2: A dopiero się podłączyłem, ale fajny temacik macie. Niedawno byłem w Nepalu, koło Annapurny, szliśmy z chłopakami, a weszliśmy na prawie 6000 metrów, na 5600 chyba szli. No i tam mnie zaszokowało, jak wiecie, jakby to trekking ciepło, no to by tak troszkę rozebrani, no ale zatrzymujesz się, kurtka puchowa na plecy, nie, bo zimno, tam już aż 4000 metrów, w nocy potrafiło być minus 5. Wchodzimy do takiej miejscowości, 4 chałupki na krzyż, a tam te dzieciaczki oczywiście, jak widzą turystów z Europy, to zaraz wylatują, bo to suweniry, kurczę, wiecie, jakieś słodycze i inne rzeczy. No i te dzieciaczki w tych sandałkach, krótkie spodenki, szczęka mi spadła, no ale zahartowane.
0: Zahartowane, bo to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Jakby u mnie w stopy musi być ciepło. To jest najważniejsze. W stopy musi być ciepło.
1: I jeszcze ustaliliśmy, że jeżeli chodzi o krótkie spodenki, jeden z naszych słuchaczy napisał, że jak spodenki są długie, to wtedy one zaciągają wilgoć i Jaśka od razu się też odpaliła.
0: O rady, bo to jest niezły numer. Słuchajcie, ja bardzo lubię takie spodnie, które są długie i dość luźne i one są często ciepłe, tylko się nie sprawdzają wtedy, kiedy pada deszcz. I Klaudia ze mnie po prostu absolutnie darła łacha potwornie w Londynie, jak pojechaliśmy na koncert zespołu Illusion, bo jak spadł deszcz, to ja powiedziałam, nasiąkam. 6 na 9.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
6: Serio?
5: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
7: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
12: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Oto jest dzień, który dał nam Pan i my tego dnia mamy dla Państwa fajne nagrody.
1: Po prostu kądziu. Nie wiem co, przewijało Ci też kitki chyba rzeczywiście, ale mamy dla Was fantastyczne nagrody, ponieważ świętujemy 50-lecie powstania zespołu U2. To jest w ogóle niesamowite, ja nie wiem kiedy czmychnął ten czas. Mamy dla Was płytę z tej okazji, The Songs of Experience, 14 studyjny album grupy U2, albo jak mówią Włosi U2. Mamy dla Was jedno zadanie bojowe, a mianowicie trzeba nagrać na naszego Messengera krótkie, no maksymalnie do 20 sekund, wspomnienie z utworem zespołu U2.
0: Tak.
1: Ja myślę, że każdy takie ma. Ja wspominam 15-16 lat może miałam, jak jeździłam bardzo dużo do Włoch, miałam tam kumpli, jeździłam z nimi na motocyklach po całej Toskanii, to było fantastyczne i oni mnie zabierali na coś takiego, co się nazywało Festa de Lunita. To były takie wielkie pikniki, gazety zresztą komunistycznej, bo oni wszyscy byli młodzi komuniści, ambitni i tam na wielkich telebimach oglądałam koncerty U2 i to było fantastyczne po prostu. Oczywiście puszczane sobie tam takie stare koncerty, ale kurczę, nigdy tego nie zapomnę.
0: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół U2.
1: Powiedz.
0: Nie, to państwa.
1: Ale kądzio.
0: Nie, to
1: ale kądzio.
0: Zbierałem
1: ale
0: jabłka
1: powiedz.
0: W sadzie. No, tyle.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czekamy Messenger SC Rock do waszej dyspozycji. Krótkie, treściwe wiadomości związane...
1: Ale kądzio, ale powiedz.
0: Z U2 historię. Będziemy, no, dosłownie 15 minut czekać, nie dłużej.

0: 7.31. Czas na Anię Kruszyńską i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Przypomnijmy, w ataku poszkodowanych zostało łącznie 5 osób. Jeden z księży zmarł, 4 osoby zostały ranne. Motyw działania napastnika wciąż nie jest znany. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowała broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., by wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
3: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
2: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.
1: To jest raport.
2: Tworzywa sztuczne są lekkie i łatwe do formowania, ale zwykle słabo przewodzą ciepło. Zespół fizyków i chemików z dwóch warszawskich uczelni technicznych dodał różne odmiany węgla do polietylenu z recyklingu, zawierającego również gumę z opon. Najlepszy kompozyt przewodził ciepło ponad 4 razy lepiej niż materiał wyjściowy, a jego wytrzymałość na rozciąganie wzrosła o 43%.
1: SK Rock Sport.
2: Będą niespodzianki w składzie. Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
4: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. Ciekawie może wyglądać obsada skrzydeł. Etatowi reprezentanci Nikola Zalewski i Jakub Kamiński ostatnio mniej grają w swoich klubach. Pod znakiem zapytania stoi też pozycja bramkarza. Pod nieobecność kontuzjowanych Grabary i Drągowskiego wydaje się, że najbardziej wyjściowej jedenastki jest Marcin Bułka. A początek meczu Polska-Bośnia-Hercegowina o 20.45. Maja Chwalińska walczy właśnie o awans do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Rywalką Polski jest doświadczona Elise Mertens. Chwalińska z Belgijką grała do tej pory tylko raz. Miało to miejsce podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka wtedy wygrała z nią i dotarła aż do finału.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: Ale dobrze ten numer brzmi, naprawdę przyznaję, bez bicia. Drodzy Państwo, czas najwyższy rozwiązać nasz bardzo szybki konkurs.
1: Bardzo szybki konkurs. Mamy 50-lecie zespołu U2. Mamy dla Was płytę Songs of Experience, 14 studyjny album grupy U2. I prosiliśmy Was o Wasze wspomnienia z tymże zespołem.
0: Tak, wszystkich nie zagramy, ale kilka proszę bardzo.
2: Analiza tekstu I Still Haven't Found What I'm Looking For z liceum. Otworzyło mi to oczy na YouTube i na ich muzykę. Piękny czas.
3: With or Without You, YouTube był jednym z tych utworów, na których się uczyłem grać na gitarze basowej, a dzisiaj gram w zespole. Można powiedzieć, że również dzięki nim.
4: Pierwszy raz moje dziecko kopnęło mnie przy piosence YouTube, jak byłam w ciąży. I od tego momentu słuchaliśmy dosyć często, także młody się wariował w brzuchu, jak słuchał później.
5: Tata mój był na misji w Syrii, z tego co pamiętam, jak opowiadał. Wybrał się z kolegami na piwo do jakiegoś baru, usiadł przy stoliku, a tam w rogu była scena. W pewnym momencie zwrócili uwagę na tą scenę, a tam Bono ze swoim zespołem tak koncertowali sobie lajtowo. Z tego co się też orientowałem, to chyba to był jego bar.
0: I teraz jury będzie obradowało na Państwa uszach.
1: Tak, bo wiecie co, ja nie wiem, ile jest prawdy w tej serii, w tym Bono, który grał tam. Tam Pablo chyba raczej nie miał, ale ile było tego z tym rzeczywiście jest prawdy? Myślę, że tak. Tata na pewno bardzo dobrze takie rzeczy pamięta. Ja bym jednak dała tutaj.
0: Tak? Tak. Czyli nagroda trafia do Syrii?
1: Do Syrii.
0: Albo do historii o Syrii.
1: Znaczy, no, do historii o Syrii, bo jak wyślemy ją do Syrii, to może
0: nie wiadomo,
1: bardzo,
0: gdzie
1: bardzo długo docierać.
0: No to, drogi panie Macieju, gratulacje. Jak zwykle na antenie jest Kirok z wielkimi oklaskami. Krążek od grupy YouTube z okazji 50-lecia istnienia tego zespołu trafia do pana.
1: Niebywałe to jest. Bardzo lubię słowo krążek.
0: 50 lat. Życzymy drugiego 50-lecia. A co?
6: 6 na 9. RSO.
7: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser 1 plus 1 gratis.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka.

0: gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.

0: Kto ciebie ubierać będzie umiał?
1: Ja jednak zawsze twierdziłam, że łatwiej mnie ubrać niż wyżywić.
2: Niż rozebrać.
1: W sensie taniej na pewno. Kądziu.
2: Nie, do tego nie
1: na
2: wiem.
1: Na razie, przepraszam bardzo, póki co, to na razie to ty się rozbierasz. I od tego wszystkiego wyszło, że Kądziu chodzi cały czas w krótkich gaciach. No i efekt jest tego taki, że dzisiaj rozmawiamy o różnych nieadekwatnych ubraniach do pogody, ale macie fantastyczne spostrzeżenia z całego świata.
3: W Danii sprawa wygląda tak, że też sporo ludzi chodzi w krótkich spodenkach, czy w klapkach, do tego z wełnianymi skarpetkami, albo w bluzach w zimę, czy w puchowych kurtkach w sierpniu. Ja mam takiego kolegę, który właśnie jeden chodził cały czas w krótkich spodenkach, a drugi, który się z nim trzymał, chodził w kurtce zimowej praktycznie cały rok. On kończył sezon na kurtkę zimową w czerwcu, a zaczynał w sierpniu i wyglądali kosmicznie zawsze.
1: Właśnie. To jest super, tak, że właśnie ludzie jedni mają tak, drudzy mają tak, tak dokładnie wyglądają czasami ulice wtedy, kiedy pogoda jest taka nieokreślona.
2: Otóż to. Z Danii, drodzy państwo, Eskarok przenosi nas prosto do Bejrutu.
4: Do Libanu, jak leciliśmy na misję w kwietniu, w Polsce było 12 stopni, zimno jak cholera. Lądujemy 28 w Bejrucie, mijamy posterunki Gańczyków i Nepalczyków, a oni w rękawiczkach, w czapkach i w puchowych kurteczkach.
2: I to pokazuje, że pory roku tak naprawdę tylko ewentualnie wskazują i podpowiadają, jak należy się ubrać, ale to nie jest do końca ściśle przestrzegane.
1: To jest jednak kwestia odczuwalności temperatury i tego, co komu w duszy gra.
2: Messenger Eskirok do waszej dyspozycji, tutaj czekamy.
5: Poranne 6 na 9 w Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A ten kawałek to jest kawałek numer 2 z najnowszej płyty, która 30 października pojawi się na rynku.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo ja uwielbiam ten zespół. To jest oczywiście Queens of the Stone Age, utwór pod tytułem Insignificant Other.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. Świadomie wycofałam się z show biznesu. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
2: No ale to jest, przepraszam cię, celebrycenie to jest bardzo poważna sprawa.
1: Oczywiście.
2: No, na przykład Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust, tak napisali. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
4: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
3: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
4: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Mieszkańcy w szoku po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Wszystko w rękach prezydenta, Senat za podatkiem od zysków paliwowych. W raporcie Szarenting i ostrzeżenie ekspertów przed konsekwencjami.
13: SK Rock. Raport.
2: 8:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Teraz się będę bała nawet do kościoła iść w niedzielę, tak mówi nam jedna z mieszkanek Jarosławia po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek. Mieszkańcy wciąż są w szoku po tragedii, do której doszło w centrum miasta. Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec zaatakował tam nożem księży i wiernych. Poszkodowanych zostało w sumie 5 osób. Jeden z księży zmarł, 2 osoby zostały ciężko ranne, pozostałe 2 z lżejszymi obrażeniami trafiły do szpitala. Motyw ataku nadal nie jest znany, a mieszkańcy wciąż nie dowierzają w to, co się stało.
14: Nie do uwierzenia w ogóle.
15: Czy ja to ogólnie księdza Marka znałem osobiście, księdza Adriana znałem z widzenia, ja tu często chodziłem po prostu, żeby sobie tutaj się pomodlić. Piękne kazania księża głosili. Także naprawdę tragedia, wielka tragedia dla nas.
14: No po prostu brak słów nawet na ten temat, bo to jest... tragedia po prostu okropna. Ja się teraz będę bała nawet do kościoła iść w niedzielę, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć.
16: Przyszliśmy, zapaliliśmy znicz. Tego nie da się opisać. Nigdy tutaj czegoś takiego nie było. Ogromna tragedia dla miasta, dla nas wszystkich.
2: 31-latek pozostaje pod nadzorem policji. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów.
13: To jest raport.
2: Teraz wszystko w rękach prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
17: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
2: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Zdjęcia dziecka w internecie mogą stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami i o tym więcej nasz reporter Krzysztof Płowecki.
18: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
19: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
18: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
19: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
18: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka. 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Głównej nagrody nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
20: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej 9 miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
21: Dla siebie i dla zdrowia.
22: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
23: 3881. Zdrowie daje.
24: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
2: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek, a rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
25: Kędzio, ja w ciebie wierzę, naprawdę, ponieważ wskakuj w te swoje krótkie gacie od niedzieli, a właściwie od poniedziałku i na rowerku do pracy, bardzo proszę, popitalać, bo będzie bardzo ładna pogoda i myślę, że to jest świetna koncepcja na życie.
26: Stawiam jeden warunek.
25: No?
26: Bo my taki mamy zlot gwieździsty, jeżeli chodzi o dojazd tutaj do naszego radia, no to z drugiej strony będziesz pedałowała ty.
25: Zwariowałeś? Zwariowałeś?
26: Dobra.
25: Nie.
26: To nie.
25: Nie.
26: Pogoda będzie coraz lepsza, powiedziała Joanna, drodzy
25: od
26: państwo.
25: Od niedzieli, a teraz na razie póki co spuśćmy nad tym wszystkim kurtynę umilczenia.
26: No to powiedzmy o dobrych rzeczach. Zapamiętajcie adres wtf.skrok.pl. Za 3 sekundy powiemy, co się pod nim kryje.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: SK Rock 6 na 9.
28: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
27: Od 6 do 9
28: w SK Rock.
26: Pod wtf.skrok.pl pytamy, komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek. W tej godzinie jeszcze odzwonimy i ktoś dostanie 1000 zł na swój
25: ale
26: prezent marzeń.
25: Ekstra, dobra, to tam wchodź się, komuś to rozdamy. Ania, co u ciebie?
2: U mnie też emocje będą, ale sportowe. Najpierw mecz siatkarzy ze Słowenią, a później piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
25: No i bardzo pięknie. Kondzie ma na przykład bardzo ustalone plany na dzisiejszy dzień.
26: Tak,
25: nie wiem, co
26: wyjść.
25: Żona na to.
26: Do pubu, na mecz.

0: Benz.
1: Przepraszam bardzo, bardzo lubię.
2: Ale wiesz co, taki zapierdziel, za przeproszeniem, że nie ma czasu załadować, naprawdę.
0: Nie, no nie ma czasu załadować taczek, słuchajcie, ale to dlatego, że jeździmy dzisiaj po całym świecie, wszystko przez krótkie gacie kondzia.
2: Tak.
0: Taka jest prawda, założył krótkie gacie, ja powiedziałam, że mu wieje w szkity dzisiaj jeszcze, bo to od niedzieli można nosić krótkie gacie, teraz to jest jednak troszkę zimno, jakby na to nie patrzeć, więc ja w długich spodniach, w swetrze, a ten w krótkich gaciach. No i państwo podróżują po całym świecie i opowiadają nam, co się w ogóle dzieje, jak się ludzie ubierają nieadekwatnie do pogody.
2: Do Portland zerknij.
3: Są ludzie w Stanach, Oregończycy, tak zwani, Portlandczycy nawet. Oni cały rok chodzą w sandałkach, w skarpetkach jeszcze do tego i w szortach, bez względu na to, jaka jest pogoda. Fakt, no jest tam trochę cieplej zimą, ale nadal może dojść do minus 10 czy minus 20 stopni. Więc dla nich nie ma znaczenia, czy to jest minus 20 czy plus 20, ale oni chodzą w szortach i w sandałkach, w skarpetkach.
2: No ale jak żeby inaczej, drodzy państwo, no w portkach chodzą, bo to Portlandczycy, jak ustaliliśmy.
0: Czy logiczne to jest, no to w czym mają chodzić, jak nie w portkach? No co, nie ich wina, że akurat mają krótkie tylko w szafie.
2: Normalna rzecz. Wydarzyła się też taka oto historia, że Joanna powiedziała pewnego czasu i jakiś czas temu, że moje spodnie okazały się dość cenne. Postanowiliśmy wystawić je na licytację, ale jak się okazuje, do tych spodni mogą za moment trafić i dołączyć kolejne.
4: Dorzucam do licytacji też swoje krótkie spodenki. No nie wiem jak Kondziu, ale ja w nich chodzę do grudnia.
2: No proszę.
0: Dobry jest, to chyba jest lepsze od ciebie, wiesz?
2: Cenne, krótkie spodenki, chodzi w nich do grudnia. Wyobraźcie sobie państwo, jeżeli przez tyle miesięcy w roku ich używa, w jakim one są stanie.
0: Nie chcę tego sprawdzać chyba.
2: To jeszcze na koniec, tutaj.
5: Nie wiem jak tam u mnie z tymi portkami, bo spodnie u mnie to nosi żona.
6: 6 na 9 w Esse Rock.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
8: Serio?
11: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
12: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
13: Reklama. Eskarok. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Ach!
1: O, Angliki Joe, to jest niespodzianka dla nas, drodzy państwo. No dobrze, niech zagrają, niech zaśpiewają, a później będziemy to dalej kontynuowali.
0: P.O.D. gra.
1: No. A P.O.D. gra znowu?
0: Tak. Znaczy, no taka sytuacja jest dzisiaj bez piątek i tak się dzieją dziwne rzeczy na świecie.
1: No to posłuchajmy raz jeszcze P.O.D., a potem sprawdzimy.

0: 28 minut tylko do godziny 9. Czas na raport Westeroga. Anna Kruszyńska, startujemy.
1: SK Rock. Raport.
2: Osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, mówi Xi Jinping, który spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji, a do tematu wrócimy o 9. AfD wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy. Ta największa partia opozycyjna domaga się od niemieckiego rządu zablokowania członkostwa Ukrainy w Unii, a także wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej dla walczącego z Rosją kraju. Wyjątkiem ma być pomoc humanitarna.
1: To jest raport.
2: Najdrożej jest we Wrocławiu, ale na drugim miejscu Poznań. To tam są najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Za pokój studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza muszą zapłacić od prawie 700 do 1400 zł.
3: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
2: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
1: SK Rock Sport.
2: Najpierw siatkarze, później piłkarze szykują się dziś ogromne sportowe emocje. Zaczną o 17:00 podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. Obie reprezentacje mają do siebie szczęście podczas siatkarskiego Euro. W 2019 i 2021 roku także w półfinale górą byli Słoweńcy. Przed 2 laty Polacy się zrewanżowali i sięgnęli później po złoto. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. To spotkanie wygrali 3-0. Po meczu siatkarzy uwagę należy skupić na PGE Narodowym. Na stadionie w Warszawie polscy piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Nasza grupa dywizji B, jak mówił wczoraj selekcjoner Jan Urban, jest bardzo wyrównana. Przypomnijmy, że zagramy w niej jeszcze z Rumunią i Szwecją, a początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SCRO.
2: No i bardzo pięknie, bo jest piątek, piąteczek, piątunio. To jest jasne i klarowne, że komuś musimy wręczyć 1000 zł na to, żeby zapewnić mu odjechany piątek, albo żebyście mogli zapewnić odjechany piątek komuś bliskiemu. Mhm,
3: tym kimś będzie Nicole. Cześć, Nicole.
4: Cześć, dzień dobry.
3: I drodzy Państwo, to będzie trochę historia o tym, jak się pozbyć matki i odziedziczyć po niej spadek.
2: Tak, to prawda. Wytłumacz, Nicole, dlaczego chcesz się pozbyć matki?
4: No, chciałabym spełnić mojej mamie marzenie na jej urodziny, a moja mama marzy o tym, żeby skakać ze spadochronu znowu, bo to już się kiedyś wydarzyło, więc to jest jednocześnie moje marzenie i mojej mamy i bardzo się cieszę, że mam taką okazję.
3: A może mama skakała kiedyś, doszła do wniosku, ujazu, udało się, dosyć
2: skakała,
3: tego dobrego.
2: Skakała, no i co, i teraz marzy o tym?
4: Marzy o tym, codziennie o tym słyszę.
3: Naprawdę?
4: Tak.
3: A kiedy twoja mama ma urodziny?
4: 4 listopada.
3: Ty, słuchaj, jak moja żona?
2: Co
3: naprawdę?
2: Co ty mówisz?
3: To musi być fajna babka. Ja chętnie żonę też tam podrzucę, niech też sobie wyskoczy ze spadochronem.
4: Skaczą razem.
2: Psy, to jest to jakaś koncepcja, ale w takim razie uszczęśliw mamę swoją, niech mama o siebie dba przede wszystkim, no i niech ma dużo frajdy z życia.
3: Otóż to.
4: Dziękuję bardzo.
3: Gratulujemy od prezentu marzeń 1000 zł do wydania u nich właśnie na skok ze spadochronem, a niech będzie, niech mama sobie przypomni, jak to kiedyś bywało.
2: Jakby chciała zabrać żonę kondzia, to dzwońcie. Niech go znać.
3: Dziękujemy, polecamy się, Nicole, pozdrawiamy. Trzymaj się ciepło, pa.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
9: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę.

0: Rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Ja w ogóle jestem wam bardzo wdzięczna dzisiaj za tę podróż, którą razem żeśmy odbyli. Dzięki gaciom kądzia krótkim, to okazało się, że my możemy naprawdę zajrzeć właściwie we wszystkie zakątki wszystkich kontynentów, żeby sprawdzić, jak ludzie się ubierają, gdzie. Jest całe mnóstwo różnych telefonów, które niestety, kurczę, nie zdążymy już wyemitować wam, ale na przykład pozdrawiam bardzo serdecznie pana z północy Szkocji. Ja już tęsknię za Szkocją masakrycznie, który mieszka na Highlandach i też opowiadał o tym, że niektórzy chodzą ubrani po prostu w kożuchy, a niektórzy chodzą w krótkich gaciach, a już nie mówiąc oczywiście o tych kiltach i bez bielizny.
1: A jak się państwo ubieracie na Sycylii?
2: A na Sycylii jak byłam, to pływałam sobie w morzu około listopada i zapytał się mnie pewien Włoch, czy ja się nie boję, po prostu czy ja się przeziębię. I koleżanka też mówiła, że tutaj nikt o tej porze roku tu nie pływa, bo boją się, że się przeziębią, bo to jest zima i zimą się nie pływa. I oni chodzą w kurtkach, w czapkach, a jest 18-20 stopni. I dla nich to już jest zimno. A ja wtedy pływam w morzu i śmieję się, że to jest temperatura wyższa niż nad Morzem Bałtyckim.
0: No jasne, bardzo przepraszam. My na przykład w naszym Bałtyku to pływamy jak jest 16 i człowiek sobie myśli, kurczę, zupełnie spoko, nawet słonko świeci.
1: I już ostatni, naprawdę ostatni.
3: Wiem, jak będą mnie za 20 lat znajomi wspominać. Pamiętasz Dorotę? Jaką Dorotę? No tą Dorotę, co do listopada z gołymi nogami chodziła. Pozdrawiam moje koleżanki z pracy, z pokoju, które siedzą w ponczach, w swoich kocach, a ja zastanawiam się, co bym mogła jeszcze z ciebie zdjąć. I zawsze się musimy licytować zimą o jedną kreskę na termostacie oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: Na bank.
4: 6 na 9.

0: ale żeby się ktoś po godzinie 9 czy tuż przed godziną 9 przygotowywał do wejścia do radia i do rozpoczęcia swojej roboty.
1: Tak, piątek jest. Tak. Piątek jest, piąteczek, piątunio. Wszyscy możemy teraz, że tak powiem, odpalać fajerwerki i mieć święty spokój.
0: Żebyście
1: życie
0: państwo
1: jest piękne.
0: Mogli usłyszeć od Aśki. Do usłyszenia, musieliśmy ją zawrócić z samochodu.
1: Prawie że. A poza tym ja wzięłam pod pachę. Dostaliśmy bardzo piękne ciasteczka i ja je sobie wezmę.
0: No to dziękujemy, uciekamy, bo presja jest coraz większa.
1: Presja jest wielka.
0: Do usłyszenia.
2: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
6: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
3: Reklama.

0: Przesłuchanie Ukraińca śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu. Jest porozumienie, historyczny moment w relacjach USA-Chiny. W raporcie Noce i Dnie w Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował nożem kilka innych osób, może być dziś przesłuchany. Śledczy czekają jeszcze na wynik badań toksykologicznych pod kątem obecności substancji odurzających w jego organizmie. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że napastnik był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chwystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
2: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
3: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
2: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
1: To jest raport.
0: Historyczny moment w relacjach dwóch światowych mocarstw. Xi Jinping ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump także nie ujawnił, czego dotyczyły ustalenia, mówił za to o przyjaźni. Jako przywódcy naszych dwóch państw, zarówno prezydent Xi, jak i ja rozumiemy, że reprezentujemy odmienne systemy, jednak więzi łączące nasze społeczeństwa pozostają trwałe, a nasze relacje nigdy nie układały się lepiej. Wcześniej USA i Chiny przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego NFZ apeluje do studentów, by sprawdzili swój status w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Jeśli system EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że jest jakiś problem. A szczegóły zna Grzegorz Mnich.
4: Bez ubezpieczenia można na uczelni funkcjonować, choć mogą pojawić się kłopoty.
5: Teoretycznie wtedy nie można wchodzić do laboratoriów na przykład.
4: Co bardziej zapobiegliwi studenci starają się ubezpieczenie na wolnym rynku.
6: Ja mam wykupione ubezpieczenie w firmie.
4: Może być też tak, że uczelniane ubezpieczenie studenta wygasło, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
7: To najprawdopodobniej dlatego, że student w ciągu wakacji podjął wakacyjną pracę, często zapominając o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia.
4: Do 26 roku życia studentowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne jako członkowi rodziny.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Są zachwyceni.
8: Podoba nam się bardzo. To jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
9: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
10: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Dziś duże zachmurzenie, ale z szansą na większe przejaśnienia w południowo-zachodniej części kraju. Najbardziej intensywnie będzie padać w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskiem oraz na północy województwa mazowieckiego. W Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 13 do 16 stopni, ale w rejonach podgórskich będzie chłodniej od 11 do 13.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: No tak, przed chwilą byłem w naszej radiowej kuchni po kawę i pomyślałem sobie, że tamta kuchnia to była może wielkości wnęki na stół. No ale to właśnie tam, w tej niewielkiej kuchni rodziców Larego Mullena, dokładnie 50 lat temu zaczęła się ta historia. Dzisiaj YouTube kończy 50 lat i przez cały dzień świętujemy tę przepiękną muzyczną rocznicę. 6 minut po 9. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony i do południa będziemy razem, a z nami YouTube. Sometimes you can't make it on your own. Od tego dzisiaj rozpoczynamy.

To był Lady Punk w Ester Rock. No tak, dziś 50. urodziny YouTube. Dziś dużo Bono i jego ekipy na naszej antenie. No a jakby tego było mało, to wczoraj jeszcze YouTube wypuścili nowego singla, Silencio. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowa płyta Carnaval de Luz ukaże się 13 listopada, czyli dzieje się. Do YouTube powrócimy. Będę też miał prezent z YouTube związany, ale to trochę później. No a teraz mam Toma Pettiego dla Państwa, bo to był ten dzień w 2017 roku, kiedy Tom Petty and the Heartbreakers zagrali w Hollywood Bowl w Los Angeles, jak się za chwilę okaże, swój ostatni koncert. No i to też takie symboliczne, bo to był ostatni przystanek na trasie koncertowej, podczas której świętowali swoje 40-lecie. Tydzień później odszedł Tom Petty, dostał zawału, miał zaledwie 66 lat, no i za parę dni minie już 9 lat bez niego. Now let's gram Learning to Fly. Tom Petty and the Heartbreakers.

0: to był Złoty Paw. No i Dżem. Już za nami w SC Rock. A jeszcze przed 10:00 historia pewnego klauna, który normalnie wyłonił się z czeluści sceny na pewnym koncercie w Londynie, który odbył się równo 33 lata temu. No a do tego posłucham jeszcze m.in. Three Doors Down, ale zanim to, to jeszcze Radar w SC Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
4: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
5: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz jedziemy do Factory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
7: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo

Taboo, zespół Feeders Down i Here Without You. No a teraz cofamy się do 25 września 1993 roku. Otóż tego dnia grupa The Smashing Pumpkins grała koncert w londyńskiej Brixton Academy. No i to był taki czas, że głośno było o zespole, magazyny muzyczne rozpisywały się o nowej wtedy grupie. No a pisali różnie i nie zawsze pochlebnie. No i kiedy zespół wychodził na bis na tym koncercie w Londynie, lider grupy Billy Corgan wyszedł na scenę przebrany w strój klauna. No tak, wrażliwy na krytykę Corgan postanowił niejako zadrwić z dziennikarzy, ich recenzji, no i trochę z publiczności. W pewnym momencie wyznał ironicznie: sprzedałem się, a wy? No i chwilę później dodał: stwierdziłem, że skoro zachowuję się jak klaun, to równie dobrze mogę się tak ubierać. No, umówmy się, no mistrzem performansu to on może nigdy nie był, ale jak zaczynał śpiewać, no to wszelkie negatywne emocje spadały do zera. I tak właśnie jest zatytułowane.

0: 81 lat na karku, no a wciąż potrafi zachwycić publiczność na koncercie. Tak też było pod koniec kwietnia, kiedy wystąpił w Krakowie. I Shot the Sheriff też zagrał. Eric Clapton zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Zbliżamy się do 10:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. No i oczywiście od YouTube rozpoczniemy tę kolejną godzinę piątkowego przedpołudnia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
14: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
15: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
16: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
17: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
16: Czekam na was w Linku!
17: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
18: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
19: Reklama.
20: Atak nożownika w Jarosławcu. Konieczne będą badania psychiatryczne. Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Szef MSZ ostrzega przed prowokacjami. W raporcie instrukcja reagowania. MSWiA przygotowało specjalny poradnik.
21: SK ROK. Raport.
20: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. W ciężarówce pękła opona. Na S5 samochód uderzył w bariery i osobówkę. Od tego zaczynamy raport. Droga ekspresowa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Czempin i Kościan Północ. Przed przesłuchaniem 31-letniego Ukraińca, który zaatakował kilka osób i śmiertelnie ranił nożem księdza w klasztorze w Jarosławiu, konieczne będą także jego badania psychiatryczne. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał w tej sprawie ze śledczymi. Mateuszu, wiadomo, że niebawem konferencja prokuratury. Ty już przynosisz do studia nowe informacje. Na przesłuchanie i zarzuty trzeba jeszcze poczekać.
22: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
21: To jest raport.
20: Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ Radosław Sikorski, powołując się na źródła i ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Informacja ta padła w czasie dyskusji w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że najprawdopodobniej nie chodzi o kolejną rosyjską inwazję, tylko o coś, tu cytat, mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie. Z opinią publiczną trzeba się liczyć nawet w dyktaturach. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własnym terytorium, by powiedzieć obywatelom, jesteśmy atakowani, a zatem musimy przeprowadzić mobilizację, powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Donald Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Wtedy Moskwa może przeprowadzać tak zwane przypadkowe uderzenia w państwach NATO. A co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało specjalny poradnik. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza wyjaśnia, kiedy udać się do punktu schronienia, a kiedy bezpieczniej pozostać w budynku. Specjalna broszura jest dostępna na stronie MSWiA. Otrzymają ją także przedstawiciele władz regionalnych, a do końca roku ma też trafić do aplikacji mObywatel. Z instrukcją zapoznał się nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
23: Jeśli sprawdzone miejsce schronienia jest blisko, droga do niego jest bezpieczna i mamy czas, należy się tam udać. Jeśli wymagałoby to długiego przebywania na zewnątrz, instrukcja radzi zostać w solidnym budynku. Najlepiej zejść na niską kondygnację i wybrać pomieszczenie bez okien, jak najdalej od ścian zewnętrznych.
24: Położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów.
23: Radzi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Resort zapowiada, że podobne wytyczne trafią jeszcze w tym semestrze do szkół, a Państwowa Straż Pożarna przeszkoli nauczycieli i personel, jak przeprowadzić potencjalną ewakuację.
0: SK Rock Biznes.
20: Inspekcja handlowa zbadała 12 modeli łóżeczek dziecięcych. W 7 wykryła wady konstrukcyjne, w tym w 4 modelach były to poważne problemy, poinformował UOKiK. Inspekcja zbadała także smoczki i zawieszki do smoczków. W sierpniu 7 na 10 wszystkich ogłoszeń najmu dotyczyło lokali w 7 największych miastach Polski, wynika z raportu Oto Dom. W ocenie ekspertów rynkowej koncentracji sprzyja zbliżający się początek roku akademickiego. Na dynamiczną ekspansję kosztem większego ryzyka gotowych jest 13% mikrofirm. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Większość, bo 62% przedsiębiorców, chce rozwijać swoją firmę, ale nie za wszelką cenę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda.
20: Dziś duże zachmurzenie, ale z szansą na większe przejaśnienia w południowo-zachodniej części kraju. Najbardziej intensywnie będzie padać w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz na północy województwa mazowieckiego. W Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od 13 do 16 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik się kłania. Świętujemy dziś 50. urodzinę U2. To już pół wieku tej pięknej muzycznej historii. Dziś też prezentujemy we fragmentach to wielkie dziedzictwo tej legendarnej grupy. No i za chwilę utwór, który jest tym tytułowym na płycie U2 z 1984 roku. No a jeżeli Państwo kojarzą płytę U2, która jest jednocześnie nazwą miesiąca, tylko jedną taką mają w swojej dyskografii, no to proszę mi nagrać głosówkę na Messengerze Eski Rock z jej tytułem, pod warunkiem, że ktoś chciałby tę płytę otrzymać ode mnie w prezencie i na przykład uzupełnić braki w swojej kolekcji płyt U2. Także czekam na głosówki. A już teraz The Unforgettable Fire. U2 przed nami.

i Queen w SC Rock. Już za chwilę rozwiązanie konkursu związanego z YouTube, także proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości, ale wcześniej chciałbym Państwa zabrać do końcówki lat 70., która no, nie była łatwa dla zespołu Led Zeppelin. W 77 roku syn wokalisty Roberta Planta zmarł w wyniku infekcji. Jimmy Page też sobie nie radził. No i poszedł w tak zwane twarde używki. A na dodatek młodzi punkowcy, którzy stawali się coraz bardziej modni, deptali im po piętach, no ale wciąż mieli wielkie plany. Dużą trasę koncertową, do której przygotowywali się między innymi podczas prób w domu Jimmy'ego Page'a. Próby mocno podlewane procentami, do tego jeszcze imprezy. Przy okazji jednej z nich John Bonham, perkusista grupy, po przebudzeniu jednego dnia wypił 4 poczwórne wódki, zagryzł to bułką z szynką, no i poprawił to jeszcze 4 poczwórnymi szotami, potem pił przez cały dzień. No i jak nie trudno się domyślić, do tej kolejnej trasy koncertowej już nie doszło. Dzisiaj mija 46 lat od śmierci perkusisty zespołu Led Zeppelin, Johna Bonhama. No i to też był ten powód, przez który zespół Led Zeppelin od razu zdecydował się zakończyć swoją działalność.

0: Animal Instinct i grupa The Cranberries z Irlandii, tak swoją drogą. No a my dzisiaj świętujemy 50. urodziny innej irlandzkiej grupy. 50 lat kończy właśnie dzisiaj zespół U2. Z tej okazji mamy dla Państwa prezenty. No i na początku godziny pytałem, czy kojarzą Państwo płytę U2, która jest jednocześnie nazwą miesiąca, tylko jedną taką mają w swojej dyskografii. No i z tym zadaniem najszybciej poradził sobie pan Piotr.
1: Oczywiście chodzi o October. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Oczywiście chodzi o October, czyli drugą płytę zespołu U2 z 81 roku, która tak na marginesie w przyszłym miesiącu będzie obchodzić 45 lat. A pan Piotr otrzymuje od nas tę właśnie płytę w wersji CD, October, odświeżoną, zremasterowaną, także pięknie się to będzie słuchać. Gratuluję. 25 minut do 11 pozostaje nasze kolejne spotkanie z YouTube tuż po 11, a jeszcze w tej godzinie między innymi wspomnienie legendarnego polskiego tekściarza, autora tekstu do utworu, który ciarki do dziś wywołuje na plecach. No i posłuchamy go jeszcze w tej godzinie.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
21: No tak.
20: A teraz jedziemy do Factory.
21: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
22: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
23: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
24: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
25: Reklama.
26: Hi, this is John Entwistle.
27: And this is Pete Townsend.
26: Of The Who.
28: Hi, this is Carlos Santana.
29: Hey, my name is Skin.
30: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

0: To był Aerosmith w Esterok i Amazing. No a teraz wspomnienie pewnego muzyka, który dzisiaj miałby 80 lat. Autor, tekściarz, radiowiec także. W pracy zdarzało mu się używać pseudonimów, na przykład Andrzej Neto i Akonto. No i pisał teksty do wielkich przebojów. To właśnie jego autorstwa są słowa do na przykład Daj mi tę noc, Boltera, nie wiem czy państwo pamiętają, Hi-Fi, Bandy i Wandy. No ale tworzył też dla rockowych wykonawców, na przykład tekst dorosłych dzieci zespołu Turbo również jest jego autorstwa. Andrzej Sobczak dziś obchodziłby urodziny. Muzyk odszedł w 2011 roku. Jego imieniem niedługo później nazwano ulicę na poznańskich Ratajach, jako że był rodowitym poznaniakiem. Andrzej Sobczak napisał też tekst do tego wielkiego hitu.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Cypress Hill w SC Rock. No i gdyby nie Guns of Brixton, The Clash, to pewnie ten kawałek by nie powstał. Ba, na pewno by nie powstał, bo przecież to utwór bazujący na samplach z tego wielkiego hitu The Clash. What's your number? Cypress Hill zamyka kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Zbliżamy się do 11:00. Za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
3: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
2: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół YouTube. Nie, to państwa.
3: Kondzio.
2: Zbierałem jabłka w sadzie. No, tyle.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
15: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
15: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
16: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
17: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
21: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. W Wodociągi Warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
2: Reklama.
3: Prokurator ma już gotowe zarzuty zabójstwa dla nożownika z Jarosławia. Kary dla 6 osób w raporcie Collegium Humanum i pierwszy wyrok. O północy cisza, piątek ostatnim dniem kampanii wyborczej w Krakowie.
24: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać Ihora M. i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
25: Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchane. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M.
3: Informuje Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
25: Pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. Ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie.
3: Wiadomo, że napastnik w nocy ze środy na czwartek przyjechał do Polski z Niemiec, a potem na Podkarpaciu próbował dostać się na Ukrainę. Z przejścia granicznego pojechał do Jarosławia.
26: To jest raport.
3: Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum. Kary przed Sądem Okręgowym w Warszawie usłyszało łącznie 6 osób. To między innymi byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych, którzy zostali oskarżeni o łapówki. Pieniądze trafiły do osób związanych z Polską Komisją Akredytacyjną. 2 osoby skazano na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Pozostali oskarżeni będą musieli zapłacić grzywnę. Do tego sąd zdecydował o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA, po których można było dostać dyplom potrzebny do obejmowania prestiżowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Absolwentami byli m.in. znani politycy. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Od północy aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Na polu walki zostało 7 kandydatów, po tym jak wycofał się Jan Hoffmann, przekazując swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale. Wczoraj przyszło wsparcie z góry. Premier Donald Tusk zachęcał do głosowania na senatorkę KO Monikę Piątkowską.
27: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
3: A jaka była ta kampania? Dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
28: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
29: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
30: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
29: No nie najwyższych lotów.
28: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
31: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
28: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
3: Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest S8 w kierunku Warszawy. To po zderzeniu 2 samochodów ciężarowych. Do wypadku doszło na odcinku między Złoczewem a Sieradzem w województwie łódzkim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Król Lew po łódzku. W orientarium na świat przyszły 2 lwiątka. Maluchy urodziły się 24 i 27 lipca. To samiczka i samiec.
32: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
3: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Opiekunowie podkreślają, że młode są cały czas pod obserwacją.
2: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Tym samym dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
3: Dodała Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Pogoda.
3: Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura od 13 do 17 stopni. W Kotlinach Karpackich około 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porwisty, a ciśnienie w południe wyniesie 1006 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Dziś ta najsłynniejsza irlandzka grupa ma urodziny. 50 lat U2. No i przed nami kolejna odsłona ich twórczości. Grałem już Państwu dziś utwory z lat 80. i 2000. No to pora teraz na lata 90. Wyjątkowy czas dla zespołu, okres eksperymentowania z elektroniką. Na przykład w roli wokalisty sprawił się The Edge. Jak to ma miejsce przy okazji utworu nam z płyty z Europa z 93 roku. U2 przed nami. 6 minut po 11:00. Ukłon raz jeszcze Michał Cieślik.

The Kiss, Aren't All Right. To jest grupa The Offspring w Est Rock. Wspominałem coś o latach 90. na początku godziny. Mówiłem też o trendzie eksperymentowania z elektroniką wśród rockowych wykonawców. No i w ten trend do pewnego stopnia wpisuje się także grupa, która za chwilę, panowie, nie bali się też sięgać po elementy bluesa na tym albumie, który dziś obchodzi swoje urodziny, tak na marginesie. Choćby w tym utworze, w którym dużą rolę odgrywa harmonika ustna, choć główna inspiracja w tym singlu z bluesa nie pochodziła, a od ówczesnej dziewczyny, wokalisty, która chwilę wcześniej zmieniła kolor włosów, no i przefarbowała je na taki wyrazisty blond. Dodajmy jeszcze, że tą dziewczyną była niejaka Kylie Minogue, z którą wtedy spotykał się Michael Hutchence. Dzisiaj mija 36 lat od premiery tej płyty, siódmej w dyskografii zespołu, choć tytuł odnosił się do rocznicy powstania grupy, dziesiątej. Stąd w tytule X, czyli rzymska dziesiątka. In Excess to oczywiście ich płyta. X z 1990 roku. No i to najsłynniejszy utwór z tracklisty tego albumu. Suicide Blonde.

0: No właśnie, są takie filmy, seriale, ale także utwory muzyczne w tekstach, w których pojawiają się słowa albo całe wyrażenia, które na stałe wchodzą do naszego codziennego języka. A no właśnie, zespół Lady Punk ma ich kilka na swoim koncie. W końcu najlepsi tekściarze dla nich pisali, więc ogólnie mówiąc, life is brutal. Niektórzy dodawali jeszcze full of zasadzkas albo kopas, wiadomo w co. Sztuka latania, Lady Punk już za nami. No a jeszcze w tej godzinie opowiem Państwu o tym ostatnim utworze. Janis Joplin.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
2: Big Out. Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Wieczór... Polki...
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: wyrzucone
4: oglądałem.
2: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Reklama.
21: Eska Rock. Radar.
22: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Josh Homme z Queens of the Stone Age wraca do czasów młodości i zdradza zaskakującą inspirację dla nowego singla zespołu. Okazuje się, że nowy utwór to hołd dla gotyckich dziewczyn, które jako nastolatek podziwiał w domu towarowym. Piosenka zapowiada nadchodzący album Perfect, a z okazji jego premiery grupa uruchomiła nawet specjalną linię skarg. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.

To był Lenny Kravitz w SC Rock i Stillness of Heart. No a teraz zagram Państwu, jak się okazało, ostatni utwór Janis Joplin, myślę, że tak można określić to nagranie właśnie. Oryginał powstał w 1969 roku, no a Janis Joplin nagrała własną wersję rok później. No i to źle zasłyszane nazwisko, które stało się inspiracją dla tego tytułu. To było nazwisko sekretarki wytwórni płytowej, dla której pracował autor utworu, Barbara Bobby McKee. Tak nazywała się ta sekretarka, ale ktoś źle to usłyszał i nazwał kawałek Me and Bobby McGee. I dokładnie tego dnia w 70 roku Janis Joplin pojawiła się w Sunset Sound Studios w Hollywood właśnie by nagrać ten kawałek. Niestety nie doczekała już finalnej wersji tego singla, odeszła 9 dni później, no i ani momentu, kiedy utwór dotarł na szczyt amerykańskiej listy. Me and Bobby McGee. Janis Joplin przed nami. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: to był Jam w Este Rock. Seno Wiktorii zamyka nasze przedpołudniowe spotkanie. No i zbliżamy się do 12 w samo południe na naszej antenie. Najnowszy raport, no a już potem przejmie Państwa Łukasz, w towarzystwie którego spędzą Państwo kolejne 3 godziny z Eską Rock. Pięknie dziękuję za wspólne przedpołudnie. Michał Cieślik zmykam. Dobrego weekendu życzę i do poniedziałku.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama.
24: Dwunastolatek za kierownicą. Policja poszukuje chłopca z Siechnic koło Wrocławia. 4 osoby zginęły, 14 jest rannych. To bilans ostatnich ataków Rosji na Ukrainę.
25: SK Rock. Raport.
24: Minęła 12, a Michał Przybyła zapraszam. Dwunastolatek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że może on stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
26: Tak, jestem.
24: Co udało ci się ustalić?
26: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu dwunastolatka. To Łukasz Nowak spod Wrocławia. Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
24: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi.
25: To jest raport.
24: Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. Rano drony uderzyły w Kijowie, Odessie i Donbasie. W ukraińskiej stolicy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa. Trwa akcja ratunkowa. Do jednej z eksplozji doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu, mówi mieszkanka Kijowa.
27: To była sekunda.
24: To była sekunda. Huk, a potem wyleciały drzwi i okna. Pojawił się dym, więc wybiegłam na ulicę. Nawet nie było alarmu. To wydarzyło się jeszcze przed sygnałami, bo szykowaliśmy się wtedy do pracy.
27: Zbierali się na robotę w ogóle.
24: Tylko w ciągu ostatniej doby w Kijowie 5 razy ogłoszono alarm powietrzny. Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosja nad ranem wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 300 dronów.
23: SK Rock Biznes.
24: Polska jest światowym liderem pod względem tempa wzrostu liczby ultrazamożnych osób. Według danych Bloomberga w ciągu ostatnich 5 lat liczba Polaków z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosła około 109%. Eksperci wskazują jednak, że wpływ na wynik ma także kurs złotego, inflacja i wzrost wartości polskich firm. Od nowego roku płaca minimalna pójdzie w górę i będzie wynosić 4950 zł brutto, a to może przełożyć się na wyższe ceny. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co druga firma deklaruje możliwość podniesienia cen produktów i usług. Najczęściej mówią o tym przedsiębiorstwa budowlane i usługowe. 20% firm wskazuje też możliwość redukcji zatrudnienia.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Pogoda.
24: Przelotnie i deszczowo dziś w całym kraju i właściwie wszędzie termometry będą wskazywać w okolicach 16 stopni. Nieco chłodniej będzie na południu i wschodzie. W nocy z kolei na północnym wschodzie będzie najcieplej, bo około 11 kresek, na zachodzie 7, na wybrzeżu 9, w centrum Dyszka. W kolejnych dniach zdecydowanie więcej słońca.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
29: 3 minuty, no prawie 4 po godzinie 12. Piątek, 25 września 2026 roku, to jest SK Rock. Tymczasem, proszę Państwa, w Kronice gala Anonima stoi. 25 września roku pańskiego 1976 roku doszło do pewnego bardzo ważnego spotkania. W ciasnej komnacie zwanej kuchnią u rodziców Larego Mullena przy 16 Rosemont Avenue w Dublinie spotkało się trzech jegomości, którzy postanowili założyć zespół. To już 50 lat minęło od tego znamienitego wydarzenia, kiedy to powstało U2. I z tej okazji my dzisiaj celebrujemy i muzycznie, i prezentowo, bo mam dla Państwa płyty tej jakże doskonałej formacji. Jednak na początek Where the Streets Have No Name i U2 w SK Rock. Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry.

To Depeche Mode i Free Love w Esterok. Za niespełna miesiąc, 22 października dokładnie, w warszawskim klubie Progresja odbędzie się wyjątkowy koncert. Na tym koncercie zagrają dwa zespoły, a pod sceną będziecie państwo. Bo bilety na ten koncert można zdobyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Eski Rock. A to dlatego, że to jest impreza, która nazywa się Rocktoberfest 2026. To są 22 urodziny Eski Rock. Jeśli państwo na tej imprezie chcą być z nami, no to zapraszam na eskirock.pl. Proszę wchodzić i opisywać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycia mijającego 2026 roku. Na tej imprezie zagrają cztery szmery, czyli ekipa, która była z nami w ubiegłym roku, zagrała bardzo dobrze, dlatego zagrają jeszcze raz. A panowie grają super, bo grają covery AC/DC i to robią to naprawdę w doskonałym stylu. A gwiazdą wieczoru będzie grupa Happy Set. No to, żeby nie być gołosłownym, to teraz najpierw Happy Set, Milowy Las, a za chwileczkę AC/DC i Money Talks w Esterok, a ja czekam cały czas na państwa wpisy o najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach tego roku na eskarock.pl.

0: Linkin Park i New Divide w Easter Rock dla wszystkich fanów tej kapeli. Przypominam, że dziś ma się pojawić Unshattered Film Soundtrack Live in São Paulo, czyli nowy album live grupy Linkin Park. Ja już zacieram ręce i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo też. A już za chwileczkę w Easter Rock Bryan Adams i Run to You.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
19: No tak.
18: A teraz jedziemy do Factory.
19: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
20: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
21: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
22: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą.
0: Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: Reklama.
28: I'm John.
29: I'm Sean.
30: And I'm Dale from the band Seether.
31: I'm Chris.
32: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
33: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim. Słuchacie Eski Rock.

0: Nie, to T-Love, Westerok na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się godzina 13, no a po 13 kolejny numer YouTube. A to wszystko w ramach dzisiejszej celebracji 50-lecia tego zespołu.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
18: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
19: Reklama.
20: Nożownicy z Inowrocławia aresztowani. W Rudzie Śląskiej mieszkańcy boją się o swoje zdrowie. Powodem toksyny.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach teatru w Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało nożami 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
22: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
20: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach.
16: To jest raport.
20: 12-letni chłopiec z Siechnic, którego zaginięcie zgłoszono, został odnaleziony cały i zdrowy. Na terenie jednego z parkingów za Zieloną Górą znaleźli go wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Zielonej Góry. Chłopiec jest już bezpieczny. Policja dziękuje wszystkim za pomoc i przekazywanie informacji podczas poszukiwań.
16: To jest raport.
20: Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie. Naukowcy ujawnili wyniki badań rekultywowanej hałdy po hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i są poważne obawy. Teren okazał się znacznie bardziej toksyczny niż wcześniej przypuszczano. W glebie wykryto wysokie stężenia metali ciężkich. Szczególnie niepokojące są przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu i ołowiu. Wśród mieszkańców narasta niepokój.
23: Wie pan co, my nie możemy funkcjonować, nie możemy otworzyć okien, nie możemy z dzieckiem wyjść, dusi my się, mamy bóle głowy, więc jesteśmy przerażeni.
24: W mieszkaniu syf. Bez to, bez parniki i tak dalej, to wszystko leci do domu i trzeba wycierać. To jest jeden wielki maraton.
25: No właśnie, a cały czas się mówi walka o czyste powietrze.
23: Czy my jesteśmy przerażeni przede wszystkim o nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie. Wie pan co, gdyby to było bezpieczne, to nie dusilibyśmy się, nie mielibyśmy bólów głowy. Dzieci chorują, no więc coś jest chyba nie tak.
20: Z mieszkańcami sąsiadującymi z toksyczną hałdą w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
16: To jest raport.
20: Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy. W Bydgoszczy do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
26: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie jest za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
27: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
28: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
27: Na noc trochę.
29: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
28: I dobrze?
29: Dobrze. Jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
20: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządów budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczania większej ilości energii cieplnej.
30: Panie Wiesiu, czy grzeją? Grzeją, cały rok grzeją.
31: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
32: Pogoda.
20: Deszczowe chmury przechodzą teraz nad północno-wschodnią częścią Polski, ale przelotnych opadów trzeba spodziewać się dziś właściwie w całym kraju. 11 stopni pokazują teraz termometry w Suwałkach i Zakopanem, nieco cieplej w Kielcach, Krakowie, Zielonej Górze i Gorzowie, 14 kresek w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie, w Warszawie i Szczecinie 16, w Lublinie 17, najcieplej w Gdańsku, bo 18 stopni. Od jutra zdecydowana poprawa pogody.
0: Czyli nie trzeba będzie grzać, no. Ale z drugiej strony to weekend, więc pewnie tak. I tak będą grzali.
31: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: My też specjalistami od grzania jesteśmy tutaj w Westerok, ale my grzejemy Państwa muzyką i to tą najlepszą. 50 lat temu w pewnej małej klitce w Dublinie, w Irlandii spotkało się paru chłopa i postanowiło założyć zespół. No i co? No i 50 lat później to jeden z największych zespołów na świecie. I od tego zespołu rozpoczynamy kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry, YouTube, New Year's Day.

0: Młodziaki z Guano Apes. Młodziaki, no bo oni tylko 32 lata istnieją. Od 1994 roku. A od roku 1976, czyli od 50 lat istnieje grupa U2, która to dziś obchodzi swoje symboliczne 50 urodziny i my obchodzimy tę urodzinę razem z grupą U2, między innymi dając Państwu urodzinowe prezenty. Jeden z tych prezentów właśnie trzymam w dłoniach. Jest to płyta No Line on the Horizon grupy U2. Prosiłem Państwa o głosówki na Messengera Eskirok, w których dokańczają Państwo wypowiedź zaczynającą się od słów kocham U2, bo... No i taką głosówkę nagrała Agnieszka.
1: Kocham U2 za ich niepowtarzalne melodie, które przenoszą inny wymiar. U2 zawsze będzie w moim sercu do końca moich dni. Pozdrawiam, Pruszcz Gdański.
0: Pozdrawiamy Pruszcz Gdański, pozdrawiamy Cię Agnieszko. No to jeszcze oprócz tego U2 będzie na Twojej półce, bo płyta No Line on the Horizon wędruje do Ciebie. Ciekawy jestem, w jaki wymiar Cię grupa U2 przenosi. To mogłaby być bardzo ciekawa rozmowa. Może kiedy indziej. Tymczasem Tomasz Ragi w Esterok i For Nothing, a ja mam jeszcze jedną płytę U2 i na pewno dziś ją Państwu dam.

0: 50 lat. Wydawać by się, proszę Państwa, mogło, że to bardzo dużo w kontekście na przykład tego, ile istnieje grupa YouTube, która dziś 50 lat kończy. No ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale ten kawałek jest o 2 lata od YouTube starszy, bo powstał w roku 1974, a zespół Lynyrd Skynyrd, jego początki sięgają roku 1964. Już za chwilkę natomiast w Esterok Marilyn Manson, a skoro jesteśmy przy amerykańskiej muzyce, to pozwolą Państwo, że zaproszę Państwa na dzisiejszy wieczór.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15...
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
23: Reklama.
24: Eska Rock. Radar.
25: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Nico McBrien, perkusista Iron Maiden, ujawnił kulisy swojego pierwszego spotkania z Ozzym Osbornem. Choć sam nie pamiętał z tej nocy zbyt wiele, to nieżyjący już wokalista Black Sabbath po latach bez ogródek przypomniał mu moment, w którym podobno miał uratować mu życie. Więcej takich rewelacji od Nico McBriena znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
24: Eskarok. Radar.

Take Me Out to Franz Ferdinand w Esterok, a my dzisiaj celebrujemy półwiecze grupy U2, rozdając Państwu urodzinowe prezenty od Eski Rock i właśnie od tego zespołu. Jedna płyta poszła, druga jeszcze mi została, Songs of Experience, ten krążek YouTube mi został. Jeśli Państwo chcieliby go przytulić, to wystarczy na Messengera Eski Rock nagrać mi głosówkę, w której dokańczają Państwo swoją wypowiedź zaczynającą się od kocham YouTube, bo... A reszta już jest w Państwa rękach. Najciekawsza odpowiedź dostanie ode mnie płytę Songs of Experience grupy U2. Tymczasem teraz Wesero Tilt i jeszcze będzie przepięknie.

0: Ta noc do innych jest niepodobna. To Manam w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik 14 i najświeższy raport, a po 14 wracamy do celebracji 50-lecia grupy U2.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
16: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
15: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
16: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
15: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
17: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
18: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama.
26: Nożownik z Jarosławia czeka na przesłuchanie w Krakowie ostatnie godziny kampanii wyborczej.
27: SK Rok. Raport.
26: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Igora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
0: Tak, jestem, dzień dobry.
26: Mężczyzna trafił do klasztoru prosto z granicy polsko-ukraińskiej. Czy ustalono już, jak i dlaczego pojechał do Jarosławia?
0: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Te czynności nadal jednak trwają. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ich formalne przedstawienie zależy jednak od stanu zdrowia podejrzanego, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
0: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
26: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: To jest raport.
26: Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydaci intensywnie walczą o głosy. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy sprawdziła poziom hałasu na krakowskim Kazimierzu i obiecuje, że zadba o prawo do spokojnego snu.
3: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki, wszystko to, co jest życiem nocnym, tak naprawdę sprawia, że mieszkańcy z centrum Krakowa uciekają.
26: Z kolei Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim dniu kampanii przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
4: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów, o których trzeba bardzo mocno w Krakowie zadbać. To jest Kraków, który nie wyklucza nikogo komunikacyjnie, który rozwija zarówno sieć drogową, jak i kolejową, jak i komunikacji miejskiej.
26: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. O fotel prezydenta miasta rywalizują Michał Drewnicki z PiSu, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokratycznej Polski.
9: SK Rock Biznes.
26: Kierowców znów czeka podwyżka cen paliw. Analitycy e-patrol.pl przewidują, że olej napędowy może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Najtańszym paliwem pozostaje LPG. Za litr trzeba będzie zapłacić od 3 zł 14 groszy do 3,24 zł. Na ceny wpływają m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i sytuacja na światowym rynku ropy. Inflacja w drugiej połowie tego roku może być nieco wyższa, ocenia Rada Polityki Pieniężnej. Wpływają na to przede wszystkim ceny paliw i brak kontynuacji części programów osłonowych. Tempo wzrostu polskiej gospodarki też ma być niższe niż w tym roku.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
26: Temperatura lada moment zacznie spadać i w nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej 10 stopni. Wczoraj, będąc na wieczornym spacerku z pieskiem, uszy mi już zmarzły, także chyba można wyjąć zimową czapkę z szafy, przynajmniej jeśli planujecie dziś imprezkę i późny powrót. Jutro za to na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku termometry wskażą nawet 20 stopni, na południu 19, na północy 18, na Suwalszczyźnie w okolicach 16 i tam jedynie prognozowane są niewielkie opady. Reszta kraju słońce i piękna, właśnie będzie słonecznie właściwie przez cały kolejny tydzień.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Koledze się trochę język poplątał, ale to wszystko przez te ceny paliw prawdopodobnie. Słuchaj, Michał, ja mam dla ciebie pomysł, rozwiązanie. U nas w Łodzi mówi się na to migawka, a wszędzie indziej w Polsce miesięczny. Zawsze kosztuje tyle samo i cena paliw nie ma na niego wpływu. Przynajmniej na razie. Ja stosuję, bardzo sobie chwalę. Ale wracamy do muzyki. 5 minut po godzinie 14. To jest piątek w SC Rock. to nie byle jaki piątek, proszę Państwa, bo to jest piątek, w którym YouTube kończy równiutko 50 lat. Takie to młodzieniaszki. YouTube Mysterious Ways, teraz Westy Rock, a za chwileczkę komuś z Państwa dam prezent urodzinowy z okazji urodzin grupy YouTube. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: Burn It Down. To Linkin Park i Spalto w Esterok. A ja mam coś, czego na pewno nikt z Państwa nie spali, bo to jest płyta jednego z najcudowniejszych zespołów, jaki chodził po twarzy naszej pięknej planety. The Face of the Earth. Trochę to zabrzmiało jednak źle w tłumaczeniu, no, ale niech będzie. Mam płytę zatytułowaną Songs of Experience. I ta płyta powędruje zaraz do jednego z naszych słuchaczy, którzy dokończyli zdanie zaczynające się od słów kocham you tu, bo. Te Państwa zakończenia nagrywali Państwo na Messengera Eski Rok. No to proszę bardzo, Marcin.
1: A ja kocham you tu, bo lecę w moim ukochanym radiu i wiem, że jak powiem do mojego ukochanego radia, że je kocham, że I love you, to każdy związany z tym radiem odpowie mi I love you tu.
0: Drogi panie, bardzo podoba mi się ciąg logiczny pana wypowiedzi. Nieźle pan to rozkminił. Marcinku, we love you too i płyta leci do ciebie. Gratulacje. Tymczasem Westerok, Pearl Jam i Once.

0: Californication. To grupa Red Hot Chili Peppers. Był taki kawałek grupy The Cure z 1981 roku, napisany jako kawałek do filmu. Numer nosił tytuł Carnage Visors i aż 30 minut trwał. I ten kawałek podobno był bardzo dużą inspiracją panów z Red Hot Chili Peppers podczas pisania kawałka Californication. No dobrze, to my przenosimy się teraz do roku 1970, a w zasadzie przeniesiemy się już za chwileczkę, bo już za moment na antenie jest Kirok Led Zeppelin.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.

John Lennon i Imagine, czyli wyobraź sobie. Wyobraźcie sobie Państwo, że 22 października jesteście Państwo w Warszawie w klubie Progresja na koncercie grupy Happy Set, na koncercie czterech szmerów, którzy świetnie grają numery AC/DC. No i że jesteście tam Państwo razem z nami i świętujecie nasze 22 urodziny. Jeżeli potraficie sobie to Państwo wyobrazić, to jest bardzo duża szansa na

0: Perfect i Chcemy Być Sobą w SC Rock na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. To nie koniec naszych dzisiejszych spotkań, bo będę tutaj na Państwa czekał od 21 z drogą 66, no i mam nadzieję, że wszyscy w komplecie się przy radioodbiornikach odmeldują. Tymczasem na zegarze już prawie 15, już za momencik najświeższy raport, a po raporcie przywita Państwa pan Jaro Sobierajewicz. Ja za teraz dziękuję i zapraszam do usłyszenia po 21. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? Było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
22: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
23: Reklama. SK Rock Warszawa.
24: Dożywocie grozi mężczyźnie za postrzelenie policjanta. Eksplozja w centrum Aten. Trwa akcja ratunkowa.
25: SK Rock. Raport.
24: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. Szczegóły zna nasz reporter Błażej Stachewicz. Błażeju, jakie zarzuty usłyszał zatrzymany mężczyzna?
26: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
27: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienie. Jeszcze dziś prokurator w Bolesławcu złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.
26: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
27: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
26: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
24: Przypomnijmy, że do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Mężczyzna na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę.
28: To jest raport.
24: Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Według informacji Straży Pożarnej eksplozja spowodowała również niewielki pożar. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły zaparkowane samochody oraz okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną jest wyciek gazu. Budynek się zawalił, a jak relacjonują lokalni mieszkańcy, siła eksplozji była tak duża, że w pobliskich mieszkaniach odczuwalne były silne wstrząsy. Byłam w mieszkaniu naprzeciwko tego budynku, który się zawalił. W czasie, kiedy sprzątałam, usłyszałam huk. Pojawił się dym. Widziałam, jak budynek zawala się na moich oczach. Wszystkie szyby się potłukły. W środku była starsza pani. Została ranna szkłem. Na miejscu pracuje zespół reagowania kryzysowego, który sprawdza przyczynę eksplozji.
28: To jest raport.
24: Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrał w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia. To ogromny problem dla mieszkańców aż 5 miejscowości. W jednej z nich jest nasz reporter Dawid Olszewski.
29: Tak, jestem. Dzień dobry.
24: Jak radzą sobie mieszkańcy i co mówią przedstawiciele sanepidu?
29: Jestem w miejscowości Górsk, gdzie do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
30: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
29: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
31: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
29: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły.
24: Zakaz używania wody kranowej obowiązuje do odwołania. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek po pełnych analizach wody mają być podjęte kolejne decyzje.
32: Zła Wieś Wielka. Jaka piękna nazwa.
33: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
34: Pogoda.
24: Przed nami złota polska jesień. Od jutra w większości kraju słonecznie, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam może przelotnie popadać, a termometry wskażą w okolicach 16 stopni. Na południowym zachodzie nawet powyżej 2 dyszek. Niedziela bez opadów i ma być jeszcze cieplej, a na poniedziałek w niektórych regionach Polski prognozowanych jest nawet 25 kresek. Szok i niedowierzanie.
33: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: O różnych porach pojawiłem się w Escarock. Zaczynałem od wieczorów. Po drodze były też poranki, ale przeważnie Państwo słyszą mnie w środku dnia. Ale w drive time popołudniowym jeszcze Pana Jara nie było. Ponieważ nie ma pana Dawida, to pan Jaro dzisiaj przejmuje stery wyjątkowo od 15 do 18. Czy będą kultowe historie o tej porze? Absolutnie nie. A o czym będę opowiadać, o tym się państwo przekonają za moment. Na pewno najważniejszą rzeczą dzisiaj jest 50-lecie chłopaków z U2. W kwietniu, czyli chwilę temu, byłem w Dublinie pod tym domem, w którym po raz pierwszy się spotkali i postanowili założyć zespół. I tak trwają 50 lat. Pięknie. Yeah.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Dzień dobry, ale szybko ten weekend minął. Jeszcze przed chwilą był piątek, a teraz chyba niedziela, bo pan Jaro po południu. Pozdrawiam.
1: Proszę się nie śmiać, ja tu jestem trochę z przypadku i konieczności. I tak się w ogóle zastanawiam, pan Dawid to chyba po tej 15 żartuje, tak? Takie żarciki, szybkie puenty? Ja chyba tak nie umiem. Co ja tu powinienem robić? Mają państwo jakieś sugestie? Proszę dać znać. Cytie Błoni to Måneskin w SC Rock.

0: zwykle między 9 a 12, coś bym powiedział James Joplin, ale w popołudniowym prime time'ie to o muzyce chyba się nie mówi, prawda? O czym tam pan Dawid mówi, panie Grzegorzu?
1: Panie Jaro, Dawid w piątki o tej godzinie to przede wszystkim wali sucharami, dlatego ja mam najbardziej suchy z nich. Jak nazywa się samolot, który przewozi owce? Transportowiec. Miłego weekendu, hej.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Hejka, może pośmiejemy się razem z tobą i będziemy opowiadać jakieś głupie rzeczy, a ty to będziesz puszczał na antenie.
1: I co Dawid robi? I my mu za to płacimy? Niezłe jaja.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESCROK.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
6: Michał Przybyła, zapraszam. Miał przywłaszczyć ponad 16 milionów złotych od dłużników. Były asesor komorniczy ze Szczecina z aktem oskarżenia. Proceder według śledczych trwał od 2022 do 2025 roku.
7: Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe.
6: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 25 lat za kratami.
5: To jest raport.
6: Pierwszy w Polsce autobus-ambulans trafił do wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi. Pojazd działa jak 6 karetek jednocześnie i może pomóc wielu poszkodowanym podczas katastrof czy wypadków masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparaty USG. Ambulans kosztował blisko 7 800 000 zł.
5: Rok. Sport.
6: Chcemy dobrze przygotować się do Mistrzostw Europy, a jednocześnie osiągać dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Biało-czerwoni dziś rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji tych rozgrywek. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym.
8: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
6: Deklarował pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
9: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
6: A początek dzisiejszego meczu Polska, Bośnia i Hercegowina o 20:45.
1: I jeszcze powiedz, że będziesz to oglądał. Będziesz?
6: Oczywiście, że tak. Będę kibicował na maksa.
1: A ja nie. Ja wolę piłkę klubową, ale państwo to już doskonale wiedzą. Dziękuję.

0: O życiu na krawędzi. Dzisiaj trochę mój pobyt na antenie radiowej jest takim życiem na krawędzi, bo ja tu nie wiem do końca, co się robi w popołudniowym prime time'ie u pana Dawida, który jest na urlopie, ale państwo na szczęście próbują pomóc.
1: Dzień dobry, panie Aro.
0: Dzień dobry, panie Dominiku.
1: Życie bez żartu jest nudne, a my przecież umiemy w te żarty, prawda?
0: Kto ja? Nie, państwo potrafią, na przykład pani Magdalena. Na pewno.
2: Mam dla was zagadkę. Co to jest? Wchodzi suche i twarde, a wychodzi mokre i miękkie. Nie wiem, o czym pomyśleliście, ale to guma do życia. Pozdrawiam.
0: Coś mi koło tej gumy tam latało w głowie, ale przyznam szczerze, nie koło tej. Do życia.

0: Nic, naprawdę nic nie pomoże. Tak się bałem, że po godzinie 15 dzisiaj nic mi nie pomoże, ale państwo naprawdę starają się. Stają na wysokości zadania. Pan Rafał.
1: No witam, Jaro, witam wszystkich. No to może dla pani Magdy w takim razie. Wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, ale nadal zostaje w głowie. Co to może być? Kilof.
0: Tak, coś czułem, że to moje dzisiejsze dyżurowanie po południu będzie naprawdę wyjątkowe.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
20: SK Rock Warszawa.

0: dwie minuty zostają do godziny 16. To piątkowe popołudnie. Pan Dawid na urlopie, a przed mikrofonem w kolumnie bez Zygmunta pan Jaro, który prosi o pomoc i pyta, co państwo zawsze robią z Dawidem o tej porze. A państwo nagrywają głosówki, jak pan Krzysztof.
1: Cześć pan Jaro. Normalnie z Dawidem i z Zygmuntem bawimy się w typowanie wyników meczów. Dlatego dzisiaj typuję 2-1 dla Bośniaków. Jak powiedział selekcjoner Jan Urban, będzie o czym gadać po meczu. Pozdro.
0: Szkoda, że pan Dawid nie wraca zaraz po meczu. To by z państwem pogadał na ten temat. Ech, no zobaczymy. 20:45 mecz Polaków w Warszawie. Co? Raport przed nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktury.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Stan nożownika z Podkarpacia nie pozwala na jego przesłuchanie. Spada wydobycie węgla, ale rząd uspokaja. Zapasów nie zabraknie.
19: SK Rock. Raport.
18: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. To informacja przekazana przez prokuraturę, która prowadzi śledztwo w sprawie napaści.
20: Stan psychiczny podejrzanego Ichora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
18: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Śledztwo w sprawie ataku trwa. Na podstawie zebranych do tej chwili dowodów prokuratura sformułowała już 3 zarzuty, jakie chce postawić zatrzymanemu mężczyźnie. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Ichora M. z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. Do ataku doszło wczoraj przed południem. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Prokuratura czeka na wyniki badań krwi mężczyzna. badanie alkomatem w chwili zatrzymania nie wykazało obecności alkoholu.
15: To jest raport.
18: Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy górniczy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu. Mówi Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
21: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
18: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków.
15: To jest raport.
18: Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
22: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
23: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
22: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
24: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
25: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
26: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
18: Z uczniami i dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał Michał Rejduch. Tym razem na zlocie zaprezentowano ponad 30 samochodów.
27: Samochód jest, prawka nie ma. Nie szedłbym tą drogą.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
18: Temperatury w nocy będą wahać się od 7 do 10 stopni, najchłodniej tradycyjnie w Zakopanem, bo w okolicach czterech kresek. Na północnym wschodzie może też odrobinę popadać. Jutro tam będzie najchłodniej, termometry wskażą około 15 kresek, w centrum 17, a w południowej i zachodniej części kraju od 19 do 20.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
29: Witam w audycji, która dziś powinna nazywać się Kolumną bez Zygmunta i chyba tak ją będziemy tytułować. Pan Dawid na urlopie, pan Jaro przed mikrofonem do godziny 18, państwo ze mną i dla państwa propozycja taka, bo dzisiaj 50 lat mija od momentu, gdy po ogłoszeniu na szkolnej tablicy Larry Millen Jr. zobaczył w kuchni swojego domu kilku chłopaków, którzy chcieli razem z nim założyć zespół. Do wygrania jest pierwsza ich debiutancka płyta o tytule Boy. Zapytam o ulubiony kawałek z tej płyty. Mają państwo taki? To proszę napisać, dać znać drogą messengerową, bo płyta Boy na kompakcie jest do zgarnięcia. Od razu mówię, że to nie z tej płyty, bo to z płyty najsłynniejszej, tak mi się zdaje, The Joshua Tree. Nagranie I Still Haven't Found What I'm Looking For, YouTube.

0: Pamiątka po wyjątkowej tragedii. Strój miasta z roku 94. Zespół Golden Life.
1: Jaro, a wiesz co jeszcze Dawid w piątki robi?
0: Co robi?
1: Zazwyczaj przedrzeźniają się nawzajem z Poklękowskim. Także nie wiem, może wy też jakiś happening wymyślicie, co? Tak, żeby oczywiście nie wpaść w taparaty, ale no, żeby było jakoś podtrzymany ten poziom. Na razie, hej.
0: Ale pan wie, panie Grzegorzu, dlaczego pan Dawid to robi? Żeby odwrócić uwagę od tego, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia na antenie. Jezu, powiedziałem to? A nie, Dawid jest na urlopie, nie słyszę.

0: Ale fajnie, tu pojawili się znowu na daszku szkoły. Comprehensive School w Dublinie, gdzie po raz pierwszy grali na takim daszku położonym na takim podwóreczku szkolnym. Też byłem pod tym daszkiem i nawet na nim stałem. Też tam zaczynała się historia. Dzisiaj 50 lat od tego momentu, gdy spotkali się w kuchni rodzinnego domu Larego Melena Juniora na północnym zachodzie w takiej pięknej dzielnicy willowej i postanowili założyć zespół. Jeszcze wtedy nie nazywali się YouTube, tylko pierwszą nazwą było Feedback bodajże, potem było The Hype, a potem stanęło na tym YouTube. W związku z tym dziś do wygrania płyta pierwsza, debiutancka, YouTube Boy. Pytałem o ulubioną piosenkę z tej płyty. Pan Paweł idzie dość oczywistym szlakiem.
1: No, jak to jaki utwór? I Will Follow. Chyba najbardziej rozpoznawalny z tej płyty. La la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la. Po pierwszej nutce, drogi panie Pawle.
2: Reklama w Media Expert.

0: expert.pl. Bons Media Expert Body
1: Masz. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
0: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eddie Brickell, czyli żona Paula Simona, chociaż źle mówić o kobiecie, że jest żoną czyjąś, ona sama jest wielką artystką. Przecież robiła doskonale karierę, zanim poznała swojego przyszłego, stałego partnera. What I Am w Eszcze Rock. A właśnie, a propos dziewczyn, pisze jedna, Ela, hej, Eskaro, cały dzień słyszę tylko o meczu piłki nożnej naszej reprezentacji po godzinie 20, a co z meczem i dopingiem dla naszych siatkarzy? Dziś półfinał Mistrzostw Europy, trzymamy kciuki o 17. A, cóż, za chwilę. No to może włączę i rzucę jednym okiem. Ela ma rację, absolutną rację. Piłkarze, kopacze grają w jakiejś dywizji B, a siatkarze grają o medal. No to powinno być zdecydowanie na miejscu pierwszym, a nie piłka nożna, prawda?
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 16.33, Michał Przybyła, zapraszam. Jadący hulajnogą elektryczną 38-latek zderzył się z samochodem. Zginął na miejscu. Do tego tragicznego wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 63 w Sabniach pod Sokołowem Podlaskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wymuszenia pierwszeństwa.
5: Kierujący hulajnogą elektryczną, 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B20 stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego.
4: Mówi Aneta Szurowska z policji w Sokołowie Podlaskim. Mundurowi wyjaśniają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.
3: To jest raport.
4: Kolejne niespodzianki podczas remontu ulicy Grzybowskiej w Warszawie. W trakcie prac odkryto setki niewybuchów. Łącznie znaleziono ich już ponad 200. Za każdym razem na miejscu muszą pojawić się saperzy, aby zabezpieczyć i wywieźć niewybuchy.
6: Okolice ulicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym. Stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem.
4: Mówi Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka stołecznego zarządu rozbudowy miasta. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku.
3: SK Rock Sport.
4: Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Polka pokonała rozstawioną z numerem 19 Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. To jej trzecie zwycięstwo w imprezie. W półfinale zmierzy się z Mirą Andrijewą lub Leylah Fernandez. Chwalińska awansowała też na 21 miejsce w rankingu WTA. A za niecałe pół godziny nasi siatkarze rozpoczną walkę o finał Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze Słowenią. Początek spotkania w Mediolanie o 17. A jutro w Toruniu poznamy mistrza świata w żużlu. O siódmy tytuł powalczy Bartosz Zmarzlik, który przed ostatnimi zawodami zajmuje drugie miejsce i jest punkt za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. Trzecie miejsce zajmuje Australijczyk Brady Kurz, który traci dwa oczka do Zmarzlika. Nikt spoza czołowej trójki nie ma już szans na końcowe podium, a więc Polak na pewno zdobędzie jeden z medali. Początek sobotnich zawodów na MotoArenie o 19.
0: Słuchaj, Michał, bo jestem po raz pierwszy w popołudniowym drive time. Pytałem słuchaczy, co robi Dawid i słuchacze mi piszą, że Dawid jest złośliwy w stosunku do Michała Poklękowskiego i radzą, żebym z tobą też wszedł w jakiś taki dyskurs żartobliwy. Okay. Masz jakiś pomysł? Mogę cię jakoś obrazić na przykład teraz?
4: Pewnie. Ja mam dystans do siebie, także spoko.
0: Jesteś głupi na przykład,
4: okay, tak?
0: Już dobrze?
4: Tak, już
0: mam nadzieję, że słuchacze są zadowoleni.
4: Dokładnie tak.

0: kiedy to zagrali. Ja byłem na pierwszym z dwóch koncertów Systemowy Down w Warszawie. Naprawdę zrobiło się, no wręcz nostalgicznie. Świetny zespół, świetna piosenka, Lonely Day, Systemowy Down, Westerok. A dziś jednak głównie o YouTube myślę i mówię, bo YouTube mają dzisiaj swoje 50-lecie. Tyle lat minęło od ich pierwszego spotkania w pewnym domu na północno-zachodnich przedmieściach Dublina. No i stąd do zgarnięcia najnowsze zremasterowane wydanie pierwszego ich albumu długo grającego, czyli albumu Boy. Pytam o ulubioną piosenkę państwa z tej płyty, no i raczej wszyscy mówią tylko o jednej.
1: Tak, oczywiście mam ulubiony kawałek, jest nim I Will Follow. Pozdrawiam z Poznania, Michał.
0: To był mój, można powiedzieć, krajan, Michał. W tej sprawie jeszcze państwa głosy przyjmuję przez chwilę. Proszę śmiało dać znać.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
2: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
1: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
2: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
1: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
3: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
4: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Podobno z Uszpem jest tak, że albo się ich uwielbia, albo nienawidzi. Nie wiem, jak jest do końca. Jakie jest Państwo zdanie w temacie zespołu, który przed chwilą zagrał Supermassive Black Hole w ST Rock? Z YouTube może też być tak samo, bo kiedy ogłaszałem, że we wtorek w audycji autorskiej zagram całą godzinę chłopaków z Irlandii, to były takie głosy, to można wyłączyć radio, nic ciekawego nie będzie. A z drugiej strony była cała masa rzesza ludzi, która była tą godziną po prostu wyjątkowo szczęśliwa. Zespół YouTube, przypominam, że do zgarnięcia była płyta Boy. Mówię była, bo już zdecydowałem, kto wygra. To jest wiadomość głosowa od Adriana.
1: Cześć, Jaro, jeszcze raz ja. Jeżeli chodzi o płytę Boy, to jest płyta, do której bardzo często wracam jako fan YouTube. A jeżeli chodzi o ulubiony utwór, no to tak jak mówię, wracam do niej często, więc lubię praktycznie wszystkie kawałki z tej płyty, ale jeśli miałby wymienić jeden kawałek, to byłby to A Day Without Me.
0: Piękna piosenka, naprawdę piękna. Gratuluję Panie Adrianie, proszę o adres napisać mi wiadomości do wysyłki, bo z przyjemnością zaraz będę płytę pakować i wysyłać w odpowiednie miejsce.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Polskie służby podejrzewają dywersję. Chodzi o pożar stacji Sterling na Mazowszu. Miał 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, potrącił dziecko na pasach. Polscy siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
16: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
14: A do sprawy będziemy wracać.
15: To jest raport.
14: Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Po zatrzymaniu okazało się, że miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia na przejściu dla pieszych w Duczkach pod Wołominem. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia, a kierowca Volkswagena odjechał bez udzielenia jej pomocy.
17: Mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Korytnica. Został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
14: Mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie. Okoliczności samego potrącenia są badane w odrębnym postępowaniu.
15: To jest raport.
14: Siatkarze zaczęli walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro mierzą się po raz 4 z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Słoweńcy wyeliminowali Serbię i Belgię. Dlatego polscy siatkarze są pewni zwycięstwa.
18: O, i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
19: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
14: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. 3 poprzednie półfinały Mistrzostw Europy z udziałem tych drużyn to 2 wygrane Słowenii i 1 zwycięstwo Polski. Biało-czerwoni przełamali rywali w 2023 roku, a później sięgnęli po złoto. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
0: No i szkoda właśnie, że w tym drugim półfinale nie gramy z Finlandią, chociaż mam wrażenie, że prezes pewnego innego związku sportowego w Polsce będzie dzisiaj walczył z Finlandią, ale na innym boisku.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
14: Na północnym wschodzie jeszcze dziś popada, a miejscami pojawią się mgły, także uważajcie za kierownicą. W nocy temperatury będą wahać się od 6 do 11 stopni, lokalnie będzie chłodniej. Sobota zapowiada się za to bardzo przyjemnie, będziemy notować od 15 kresek na Suwalszczyźnie do 21 na ziemi lubuskiej i kolejne dni również mają być ciepłe i słoneczne, co mnie bardzo cieszy.
0: I mnie także.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Ja Państwa bardzo serdecznie przepraszam, że nie daję rady robić tego, co robi zwykle tutaj Dawid Zygmunt. No nie da się tak dobrze jak on poprowadzić popołudniowego paszma w SC Rock. No ale mam dobrą wiadomość, zostało nam jeszcze tylko godzina, więc głowa do góry, za moment, czyli po 18 będzie już lepiej. Jaro Supierewicz zapraszam, razem ze mną już teraz chłopcy z YouTube. Z płyty numer 4 Wiktor Opkus, Unforgettable Fire, nagranie Pride.

0: to lato, to gdzie ono było? Już go nie ma. Znaczy, będzie za moment prawie, bo to będzie piękna, złota polska jesień od jutra, ale dzisiaj, jak się podnosi głowę i patrzy na niebo, no nie wygląda to zbyt dobrze. Ale jest i tak radość w narodzie.
1: Ale panie Jaro, nie ma co tak mówić. Dawid fajnie prowadzi, pan również prowadzi bardzo fajnie, ale jedno warto utrzymać.
0: Słucham, co?
1: Mamy weekend!
0: Ach, no jest radość w narodzie, mówiłem. To prawda, teraz tylko iść do sklepu, skorzystać z promocji 1 plus 1 albo 4 plus 4, a swoją drogą czemu tak w księgarniach nie ma? Albo w sklepach z płytami CD.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: I Wanna Be Your Slave, grupa Måneskin, Westerok. Ja już wiem, na czym polega sukces pana Dawida, który tu zwykle prowadzi program. To państwo są tym sukcesem, państwo wszystko wiedzą na każdy temat.
1: Fajna promocja jest dzisiaj w Owadzie. Paczka pistacji plus druga za 50%. Mniam.
0: Proszę tylko dać znać, czy te pistacje są sfermentowane. Bo takich chyba w Polsce lubimy najbardziej.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
7: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Reklama.

0: Pan Grzegorz sprawdził tę pistację i mamy dla Państwa złe wieści.
1: No niestety nie są fermentowane, ale polecamy śliwki.
0: Tak, śliwki. Najlepsze śliwki piłem na Bałkanach kiedyś. A nie, czekaj, śliwki się normalnie je. A nieważne.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
4: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
3: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół
4: ale
3: YouTube.
4: Powiedz.
3: Nie, to
4: ale
3: państwa.
4: Kondzio.
3: Nie, to
4: ale kondzio.
3: Zbierałem
4: ale
3: jabłka
4: powiedz.
3: W stadzie. No, tyle.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Dziesięciolatka zaatakowana toporkiem przez o rok starszego kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach w Podlaskiem.
7: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
6: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy.
5: To jest raport.
6: Dwóch graficiarzy najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd w Kamieniu Pomorskim. Łącznie w sprawie zatrzymano 5 osób. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę grupa zamaskowanych mężczyzn zatrzymała pociąg relacji Szczecin-Świnoujście na stacji Ładzinie. Następnie wymalowali cały skład sprejem, zniszczenia wyceniono na ponad 90 tysięcy złotych. Grozi im do 8 lat za kratami.
5: SK Rock Sport.
6: Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest Słowenia. Jak na razie jest 23 do 19 dla Polaków. Wygrany tego pojedynku w finale zmierzy się z Francją lub Finlandią, a te ekipy zagrają ze sobą o 21. O 20.45 za to biało-czerwoni rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym podejmą Bośnię i Hercegowinę. W najbliższych dniach czekają ich jeszcze 3 mecze. Ze Szwecją zagrają w poniedziałek, za tydzień w piątek z Rumunią, a rewanż z Bośnią i Hercegowiną 5 października. George Russell był najszybszy w dzisiejszych kwalifikacjach w Baku i wystartuje z pole position w Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Drugi był Charles Leclerc, trzeci Oscar Piastri. Sporego pecha miał lider mistrzostw Kimi Antonelli, który rozbił Mercedesa i ruszy dopiero z 16 pola, a wyścig już jutro. Ze względu na święto narodowe Azerbejdżan postanowił przesunąć swoją rundę z niedzieli właśnie na sobotę.

0: to Kings of Leon. A to pan Mateusz.
1: Jak tak sobie już przy piątku żartujemy, to co to jest? Nie ma zębów ani kości, a pcha się bez litości. Kupa!
0: No i właśnie chciałem powiedzieć, że ten program Dawida, który dzisiaj na urlopie jego zastępuje, jest tak dynamiczny i tak pełen wszystkiego, że nie ma nawet czasu iść na... No właśnie, panie Mateuszu.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Reklama.

0: Nowy singiel zespołu Ira, Za każdy dzień. No dobrze, dotarliśmy już prawie do samego końca. Niech zakończy nasze spotkanie pan Jacek.
1: Panie Jaro, jak tradycja, to tradycja. Weekend mamy!
0: Niech będzie. Uprzejmie dziękuję za to, że wytrzymali państwo te 3 godziny ze mną w kolumnie bez Zygmunta. Zostawiam państwa z tym weekendem, o którym mówił pan Jacek, i z Michałem Prokopowiczem, który zaraz przejmie stery w SC Rock. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
3: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
2: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
2: Reklama.

0: Poseł PiS zawiesza członkostwo w partii. Dyrektorzy szkół będą przeprowadzać próbne ewakuacje.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Poseł PiS Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami, m.in. poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
1: To jest raport.
0: Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejscowe placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
2: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.
1: To jest raport.
0: Z centrum Warszawy obsłużą lotnisko w Modlinie. Lotnisko jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
3: Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, pełne dane do Warszawy.
0: Wyjaśnia prezes zarządu lotniska Modlin Jacek Kowalski. Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego. Kontrolerów wesprze także sztuczna inteligencja.
4: Przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa, widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego.
0: Mówi prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać w przełomie 2027 i 2028 roku.
1: To jest raport.
0: Woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Podczas letniej przerwy technicznej zbiorniki muszą zostać opróżnione. Aby więc wody nie marnować, wykorzystuje się ją do sprzątania na mokro ulic i torowisk.
5: Woda, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych.
0: Mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. W tym roku wykorzystano ponownie 2,5 miliona litrów wody z 8 ośrodków sportowych.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Złota polska jesień wjeżdża na pełne i od jutra w większości kraju słonecznie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz i tam będzie najchłodniej, bo w okolicach 16 stopni, a na południowym zachodzie nawet ponad 20. W niedzielę jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej. Cały przyszły tydzień zapowiada się równie ładnie, także parasolki możecie zamienić na okulary przeciwsłoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego fani Oasis już są zadowoleni przed przyszłoroczną trasą koncertową. Sprawdzimy także, co działo się wczoraj na londyńskiej premierze filmu o zespole Pulp. Ale zanim to wszystko, czas uczcić 50. rocznicę wydarzenia, które dało początek historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych na świecie. To dzisiaj, 50 lat temu, rozpoczęła się historia zespołu U2. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00. To I Will Follow w Esterok.

to I Don't Want to Miss a Thing. A jeśli byście nie chcieli przegapić najnowszej, przyszłorocznej trasy Oasis, no to już ją przegapiliście. No bo rejestracja dla fanów, którzy chcieli kupić bilety na przyszłoroczną trasę, jest już zamknięta. Ale ci, którzy pomyślnie się zarejestrowali, otrzymali unikalne, niezbywalne kody dostępu do wyznaczonego okna sprzedaży. W Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, sprzedaż rozpoczęła się wczoraj, a właściwie dzisiaj, potrwa jeszcze w sobotę i w niedzielę, to tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś chciał się na te koncerty zabrać. Niemcy, Hiszpania, Holandia, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, Irlandia, 42 koncerty, to wszystko w 2027 roku. No fani są zachwyceni, ponieważ mówią, że nie ma takiego bałaganu, jak był 2 lata temu, kiedy panowie ogłaszali wielkie tournée, no i kiedy otwierali tak naprawdę te bramki internetowe z biletami. Podobno teraz już jest jakoś tak bardziej wszystko ucywilizowane. To dobrze, bo biorąc pod uwagę, co po niektórych, a nie chcę być tutaj złośliwy, niektórzy się nie uczą przy okazji sprzedaży biletów na masowe wydarzenia. A bez wątpienia, jak ktoś zarabia 400 milionów, tak jak oni, przy okazji ostatniej trasy, no to chyba mówimy o masowej sprzedaży. The Wonderwall.

proponuję połączyć rockowe pokolenia. To wyjątkowy Steppenwolf i Born to be Wild, czyli utwór, który rozpoczyna się od wyrazistego gitarowego riffu, a przed nami niezgadnięcie, utwór, który rozpoczyna się od wyrazistego gitarowego riffu. Tak, drodzy Państwo, tylko powstał kilkadziesiąt lat później. Tear It Down. To jest nowość od zespołu Greta Van Fleet. 9 października pojawi się nowy krążek. Czekamy na te nowe dźwięki od braci Kiszka. Co prawda, to chyba nie będzie coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Przynajmniej nie tak zero-jedynkowo. Dlatego, że Jake podkreśla, że mimo rock'n'rollowego charakteru, ten album ma bardzo współczesne brzmienie. No może dlatego bracia Kiszka się zabezpieczają, bo producentem tej płyty jest pan Elizondo, który między innymi współpracował z Eminemem. No tutaj raczej żadnej ósmej mili nie będzie, ale rock'n'rollowo zrobi się jak najbardziej. Lekka gonitwa w tle, potupaje niczym z najlepszych płyt Iron Maiden, przynajmniej na początku. To Tear It Down i nowa Greta Van Fleet w SC Rock.

0: Tak sobie zerkam na tę piękną płytę winylową. No piękny taki morsko-oceaniczny kolor. Chodzi o nową płytę Rogera Taylora. Tak sobie, drodzy Państwo, pomyślałem, że warto odnotować, bo myślę, że społeczność formacji Queen świętuje i to już od kilku dni, słuchając tego 7. studyjnego albumu legendarnego perkusisty Queen. I tutaj są dwa ważne elementy. Znów można usłyszeć ten charakterystyczny, chropowaty, wyjątkowy głos. Z drugiej strony dostajemy teksty bardzo mocno społecznie zaangażowane właśnie na tej płycie. No i po trzecie pojawia się pewne muzyczne zaskoczenie, które przynajmniej fanom rocka może się wydać nie do końca zrozumiałe. W pewnym momencie na tej płycie pojawia się południowoafrykański chór, który tam nieźle dokazuje. No i singiel I See You Now też jest dosyć ciekawy. Polecam wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co dzieje się wokół solowej twórczości muzyków zespołu Queen.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
16: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
18: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
19: Reklama.

I tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć na temat tego, co dzieje się z basistą zespołu Jam, bo z jednej strony wiemy, że zniknął z tego zespołu już dłuższy czas temu. Wiemy także, że między innymi nie pojawił się chociażby na odsłonięciu gwiazdy Ryśka Riddla. Pojawiło się oświadczenie od niego, że no ma pewne problemy życiowe, także psychiczne, dlatego postanowił złapać pewien dystans, ale jednocześnie pojawia się także koncertując i jamując ze swoimi innymi kolegami. Stąd moje pytanie w takim razie, dlaczego nie robi tego dzisiaj z Jamem? Musimy jeszcze poczekać na odpowiedzi na te pytania, tak jak musieliśmy no trochę lat jednak poczekać, aż formacja Pulp wróci. Wróciła po 24 latach. Wiemy o tym, że tak naprawdę Jarvis Cocker, wracając tą płytą, postanowił także całkiem niedawno zapowiedzieć film na temat tego powrotu oraz płytę koncertową. I co ważne, to było jeszcze kilka miesięcy temu, teraz doczekaliśmy się premiery londyńskiej tego filmu i przed afterparty, które przekształciło się później, jak się okazuje, w świętowanie przez frontmana 63. urodzin w Soho. W pewnym momencie został on dostrzeżony przez dziennikarzy, którzy zadali mu pytanie tak naprawdę o ten film, a on powiedział, że to jedna z najciekawszych rzeczy w tym dokumencie, że tak naprawdę przez przypadek został nakręcony. I to może być ciekawa historia, bo w takim razie ktoś tam w pewnym momencie bez jakiejś większej kalkulacji chwycił za kamerę i zaczął kręcić. A my poznamy tę historię wielkiego powrotu zespołu Pulp po 24 latach.

0: Ale nie tylko zespół Pulp miał taki moment, że zniknął ze sceny. Dokładnie pamiętamy końcówkę 2017 roku, kiedy po 25 latach na scenie zespół ogłosił przejście w stan bezterminowego urlopu. I to było dosyć duże zaskoczenie. Jeszcze ta nazwa trasy Fyrant. Wrócili po 4 latach z niesamowitym koncertem, wręcz ze spektaklem, który zaprezentowali w Jarocinie. No a później także jubileusz 30-lecia płyty Fire, wielki powrót w 2025 roku. Lubimy powroty, żeby było jasne, więc jeśli pani Kasia Nosowska będzie miała ochotę na więcej tych powrotów z zespołem Hey, to my jak najbardziej, jak najchętniej. Chociaż wiemy, że oczywiście to, co dziać się będzie tej jesieni, to zdecydowanie przypomnienie tego solowego dokonania. Ni jednego, ni drugiego, jeszcze przed nami kolejna płyta w końcu, więc tych dokonań pięknych, muzycznych przez panią Kasię Nosowską było całkiem sporo, więc podsumowanie 30-lecia myślę, że jest warte odnotowania.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Big Out. Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Reklama.
11: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak w stylu retro świętuje pewien jubileusz zespół Blink 182. Sprawdzimy także dzisiejszy trailer nowego dzieła pożegnalnego Ozziego i Black Sabbath. To oczywiście a propos koncertu sprzed roku. Ale zanim to wszystko, czas na band, który świętuje dzisiaj swoje 50-lecie. Zresztą jeszcze w tej godzinie będę miał dla was ich płytę. To zespół U2, to Atomic City. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

my nie tylko przy muzycznej nostalgii pozostaniemy, zrobi nam się także nostalgicznie za sprawą wyjątkowego bohatera. Pamiętacie, jak na początku tego roku podczas San Diego Comic Con Blink-182 zaprezentowali serię gadżetów inspirowanych Pac-Manem? I to wszystko, by uczcić 25. rocznicę wydania klasycznego utworu Take Off Your Pants and Jacket. A dzisiaj panowie poszli o krok dalej, zaprezentowali swoją własną wersję Pac-Mana na swojej nostalgicznej stronie internetowej. I to wszystko inspirowane jest rokiem 2001. Oczywiście celem jest jak zwykle zjedzenie jak największej ilości kulek mocy i zdobycie specjalnych ikon. Uwaga, zdejmij spodnie i kurtkę. A przy tym trzeba też unikać duchów. To wszystko znajdziecie na stronie 2001.blink192.com. To tak w gwoli ścisłości, natomiast to nie jest koniec. Dlatego, że zespół także występuje w najnowszym odcinku krótkometrażowej animacji Pac-Man Przekąski. Ja chyba naprawdę mocno tęskniłem za nimi.

I to jest dzisiaj ten magiczny dzień dla wszystkich fanów formacji Europe. 9 lat czekaliśmy na ich nową płytę Count This Madness i ta płyta ma dzisiaj swoją premierę. I to nie jest tak, że ta płyta jest zła. Ta płyta jest pod wieloma względami dobra, a wręcz zaskakująca. Jak chociażby to, że to jest takie połączenie magii lat 80. ze współczesnym ciężarem muzycznym. I myślę, że to wszystko za sprawą Toma Delgettiego, który jest producentem tej płyty, a który współpracował z Rammsteinem i Ghostem. I to słychać, że ta płyta jest nieco mocniejsza. Ale są też takie zaskakujące momenty, jak to, że klawiszowiec Europe dostał na tej płycie naprawdę mnóstwo przestrzeni. I to takiej zaskakującej, bo chociażby w numerze The Cult of Ignorance można usłyszeć nie jakieś tam głębokie hamondy, tylko wręcz czysto 80-sowe syntezatory, których chyba nikt się nie spodziewał od lat. Z drugiej strony mamy ten orkiestrowy rozmach w singlu Scandinavian Eye. Jest tam dużo zaskoczeń, naprawdę. A do tego jeszcze piękna plejada gwiazd, chociażby związanych z zespołem Ghost, jak pan Tobias czy pan Michael, związane z zespołem Opeth. Więc jest to płyta mocno zaskakująca. Myślę, że fani powinni zajrzeć. W końcu to 9 lat czekania na następcę. To Come This Madness, to tak przy okazji właśnie nazwy tej płyty. Natomiast my teraz zmieniamy nieco klimat na rzecz lidera Dziwnej Wiosny. Wczoraj, co prawda, w czwartkowym radarze sięgaliśmy po nowe dźwięki od Dawida Karpiuka, ale dzisiaj jest kolejny dzień. Dlaczego by nie sięgnąć po najnowszy, trzeci singiel z jego także zapowiedzianej już solowej płyty Kosmos. Wczoraj Dziwna Wiosna, a dzisiaj Dawid solowo. To jego

0: No, już czas, by wygrać płytę. To objazdowe nieme kino, to u nas odjazdowa płyta do wygrania. Świętujemy 50-lecie zespołu U2. No i jest taka płyta w mojej ręce, dzierżę ją dumnie. Jezu, już dalej, to wszystko jeszcze skrzypi. Drodzy Państwo, człowiek przyzwyczajony do tych wszystkich streamingów dzisiaj, do tych wszystkich digipaków, to przecież nie jest zafoliowana tym razem. Tak brzmi, właśnie, zafoliowana płyta, wyjątkowa płyta zespołu U2, No Line on the Horizon. Jeśli macie ochotę ją wygrać, to mam nawet takie pytanie. Myślałem na początku, żeby zapytać was o to, gdzie ta płyta powstawała w kontekście marokańskich przygód, ale zapytam o coś innego. Zapytam o to minimalistyczne zdjęcie na okładce, które wcale nie przedstawia grafiki komputerowej. To jest fotografia, to na co właśnie spoglądam. Fotografia zatytułowana Boden Sea, autorstwa słynnego japońskiego artysty. Jakiego japońskiego artysty? Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Eskirok, jeśli macie ochotę zgarnąć tę płytę YouTube sprzed ładnych kilku lat.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
13: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
12: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
17: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: Reklama.

to Jędrzej, który pogubił części od zestawu. Natomiast jeśli wy po roku od wielkiego pożegnalnego koncertu z jego Osbourne i Black Sabbath gdzieś tam pogubiliście swoje muzyczne wspomnienia, to wiedzcie, że przyjdzie nam wszystkim przypomnieć sobie to, co działo się 5 lipca w Birmingham w ubiegłym roku, ale także małe podsumowanie, bo 17 dni później Ozzy Osbourne zmarł w swoim domu. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo nie da się także uciec od tego tematu, o tym wszystkim w filmie Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, który 28 października na ekranach kin na całym świecie. Dlaczego o tym dzisiaj wspominam? Ano dlatego, że dzisiaj zobaczyliśmy pierwszy zwiastun właśnie tego filmu. Ta minuta przypomniała nam te magiczne chwile sprzed roku. To Crazy Train i Ozzy Osbourne w Esterok.

0: i ten utwór przyniósł zespołowi prestiżową nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę rockową, no to jednak trzeba pamiętać, że proces jego powstawania był dosłownie błyskawiczny. Scott Stapp i gitarzysta Mark Tremonti stworzyli szkielet muzyczny i tekst w zaledwie 15 minut. I to podczas próby dźwiękowej, czyli soundchecku przed jednym z koncertów. Można? No, jak słychać, można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
3: Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie. Myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
2: Nosi takie wodery.
3: Potwór z Loch Ness istnieje. Pani, która się wybiera do Szkocji, przeglądała Google Earth. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby, no przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach.
2: Pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
11: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
15: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Kino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience. Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: Reklama.
19: Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sięgniemy po rzadko widziany na antenie Eskirok zespół Asia. Powiemy także o 30-leciu ważnego muzycznego momentu w życiu zespołu The Prodigy. Ale zanim to wszystko, aktualnie celebrujemy nie 30-lecie, ale 50-lecie tego zespołu. Panie i panowie, to YouTube. I to koncertowo. To Sunday Bloody Sunday. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania.
20: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday.

hang around. Oj, mój muzyczny świat. Wielka Brytania. Druga fala muzyki ska. Oj, Madness. Tuton. Świat zespołów takich jak The Selector, The Specials, Batmaners. Piękny czas. Chociaż pierwsza fala muzyki ska też była piękna. W końcu muzyka ska narodziła się przed muzyką reggae. Nie wszyscy o tym wiedzą. No Bob Marley najpierw śpiewał ska, dopiero później muzykę reggae, którą gdzieś tam z innymi powymyślał. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że muzyka ska, przynajmniej właśnie w Karaibach w latach 60. była na tyle ekskluzywna, że drodzy Państwo, tam tylko w najbogatszych klubach tak naprawdę na Jamajce tańczyło się ska. Trzeba było mieć garnitur, żeby wpuściło was towarzystwo do klubu, żebyście mogli w ogóle tańczyć muzykę ska. Tak było w latach 60. I może troszeczkę później. To my teraz oddajmy głos innej brytyjskiej legendzie, tylko muzycznie zmienimy nieco klimat na zdecydowanie bardziej progresywny. Zespół Asia to jest jedna z tych legend tego gatunku i tak sobie pomyślałem, że na pewno są po drugiej stronie ci, którzy nie mogą doczekać się nowości od tego zespołu i one nadejdą, drodzy Państwo. Trochę cierpliwości, bowiem 6 listopada płyta Indigo od zespołu Asia. A my przypominamy to, co działo się w latach 80.

No ale nie przed weekendem. Oj, myślę, że człowiek się zmieni. Tomy Slowic to długość dźwięku samotności Westerok. Ci, którzy czuli się samotnie, bo Nickelback nie dawało żadnego znaku życia od 4 lat. Po płycie Get Rolling z 2022 roku, to teraz wracają z nową płytą, która pokazuje szerokie spektrum brzmienia tego zespołu. Zaczynają od utworu, w którym jestem zakochany, czyli Rattle the Cage z Johnem Fifem. To jest niesamowity numer, który otwiera Everything Under the Sun. No ale przede wszystkim czekamy na nieco więcej tych dźwięków z nadchodzącej płyty, która lada chwila. A swoją drogą, jak już mówimy o tej nowej płycie Nickelback, to właśnie z niej to Leave Me Behind. A w zakładce Radar na skrok.pl możecie zobaczyć fragment rozmowy z jednym z muzyków Nickelback, który przeprowadziła nasza socialowa Klaudia.

0: za tak niesamowite dźwięki. Myślę, że nawet fani Iron Maiden są w stanie im wybaczyć to, że podobno splagiatowali pewien utwór Żelaznej Dziewicy z 81 roku. Jako wielki fan Iron Maiden od kilkudziesięciu lat dawno im wybaczyłem. To Last Resort i Papa Roach w SC Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
8: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
9: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
8: Czekam na was w Julinku!
9: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

I to właśnie te drzwi spowodowały, że ta kariera Agnieszki Chylińskiej się nieco bardziej otworzyła także na mainstream. To ONA, to drzwi Westerok, a przed nami także wyjątkowy utwór, tym razem brytyjskiego muzycznego świata. Wyjątkowe dźwięki od zespołu The Prodigy, które także odmieniły oblicze tego zespołu. Wyobraźcie sobie, że wcale się nie dziwię, że ten zespół świętując 30. rocznicę premiery postanowił wydać ponownie, jeszcze raz te wyjątkowe dźwięki na jubileuszowym winylu. To The Prodigy, to ich Brief sprzed lat.

0: To z tej najnowszej odsłony zespołu Linkin Park, to Two Faced Westerok, a to jest tak naprawdę ta najnowsza, druga era tego zespołu. Jak wyglądała ta pierwsza, ta druga i to przejście między tymi erami, to już zobaczymy na ekranach kin na całym świecie za 5 dni. Do tego tematu jeszcze będziemy na pewno wracać w radarze już teraz, natomiast pochylam się nad kolejnymi amerykańskimi dźwiękami. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro popołudniową porą, tak przy okazji małego podsumowania radarowego, no i jak zwykle także w poniedziałek. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
2: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Julinku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama. Droga 66 w SC Rock.
10: SC Rock.
1: Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.
11: Call it stormy, my name. But two is just as bad. I thought you'd gonna walk a page here a few weeks ago. It's his song, not mine. Call it Stormy Monday.

W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy pierwsze urodziny. Drogi 66 oraz 101 urodziny króla bluesa, B.B. Kinga, słuchając zresztą utworów B.B. Kinga, tylko że w wykonaniu innych artystów. I tak sobie pomyślałem, że obok B.B. Kinga nie może zabraknąć drugiego z ojców białego bluesa, czyli Muddy'ego Watersa. I właśnie dlatego jego wykonaniem standardu Stormy Monday rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. McKinley Morganfield, znany jako Muddy Waters, przyszedł na świat 4 kwietnia 1913 roku w hrabstwie Issaquena w Mississippi, a zmarł 30 kwietnia 1983 roku w Westmont w Illinois. Jest przedstawicielem tak zwanego chicagowskiego bluesa i bluesa delty Mississippi jednocześnie i jest jednym z pionierów elektrycznego bluesa obok B.B. Kinga właśnie. Ja sięgnąłem dziś po zapis koncertu Muddy Watersa z Bostonu z 22 sierpnia 1972 roku, pieczołowicie odrestaurowanego w 2024 roku cyfrowo. No to teraz jeszcze na chwilkę na ten koncert się przeniesiemy, a to za sprawą utworu You Done Lost Your Good Thing Now. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnej odsłonie Drogi 66 Westerok.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
2: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
1: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół YouTube.
2: Powiedz.
1: Nie, to
2: ale
1: państwa.
2: Kondzio.
1: Nie,
2: to ale kondzio.
1: Zbierałem ale jabłka
2: powiedz.
1: W sadzie. No, tyle.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
1: Dzisiejsze spotkanie w Drodze 66 rozpoczęliśmy od absolutnego klasyka. No to teraz pora na nieco świeższy skład, który powstał pod koniec 2011 roku w Los Angeles w Kalifornii. W skład zespołu The Record Company wchodzą Chris Voss na gitarze i wokalu prowadzącym, Alex Steve na basie oraz Mark Cazorla na perkusji. Na twórczość tych panów wpłynęli tacy muzycy bluesowi, jak chociażby John Lee Hooker, a od momentu, kiedy panowie nagrali swój pierwszy krążek, The Record Company koncertowali w całej Ameryce Północnej, występując jako support przed takimi artystami, jak chociażby John Mayer, B.B. King, Social Distortion, Buddy Guy, Bob Seger, Grace Potter czy Trombone Shorty. Pod koniec 2015 roku natomiast wyruszyli w trasę po Europie u boku Blackberry Smoke. My wysłuchaliśmy numeru zatytułowanego The Movie Song z płyty All of This Life z 2018 roku. No to teraz mam jeszcze jeden kawałek z płyty z roku 2020 zatytułowanej Early Songs and Rarities. Ten numer The Record Company nosi tytuł Never Gonna Cry For Me.

0: Tego jego mościa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku Jimi Hendrix i Catfish Blues. Jimi Hendrix, który w dzisiejszym programie pojawia się nie bez kozery, ale najpierw z kronikarskiego obowiązku kilka najważniejszych faktów. Jimi Hendrix, czy tak naprawdę James Marshall Hendrix, urodził się 27 listopada 1942 roku w Seattle, a zmarł 18 września 1970 roku w Londynie. Powszechnie uznawany za najwybitniejszego i najbardziej wpływowego gitarzystę wszechczasów. Tym mianem został uhonorowany w licznych plebiscytach, m.in. magazynu muzycznego The Rolling Stone w 1992, 2003, 2011, 15 i 23 roku. I według naukowej analizy Daniela Lee z University of Tasmania, Hendrix wygrywa 9 na 10 podobnych rankingów. O jego karierze można by opowiadać bez końca, ale to jest temat na zupełnie inny wieczór i na zupełnie inny odcinek Drogi 66. Dziś Jimi Hendrix pojawia się nie bez kozery, ponieważ już za 3 tygodnie w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się jubileuszowa 35. edycja festiwalu Jimi Way Blues Festival. To jest genialny festiwal, jeden z lepszych festiwali bluesowych w całej Polsce, o czym nie świadczy fakt, że bilety na ten festiwal bardzo często rozchodzą się w ciągu kilkunastu minut. Proszę sobie to wyobrazić. Na tegorocznej jubileuszowej edycji zagrają Vinyl Paradise z Malty, Dustin Arbuckle and the Damnations z USA, The Bone Shakers również z USA, Silesian Hammond Group i Paulina Gołębiewska. To oczywiście przedstawiciele naszego kraju, również z Polski Wild Flame, Blues Against the Machine. Tu jest miks muzyków z Portugalii, Hiszpanii, Polski i Włoch. A na koniec Rafael Racing's Soul Gift featuring Giselle Jackson. To znowu połączenie Austrii i USA. Przypominam, już 16 i 17 października w Ostrowie Wielkopolskim 35. jubileuszowa edycja Jimi Way Blues Festival. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania oczywiście zagra jeszcze raz Jimi Hendrix. Sięgnąłem dzisiaj po kompilację z 1994 roku nazwaną Blues i wybrałem na koniec numer, który zamyka całą tę płytę. Zanim go jednak odpalę, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na adres droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś i zapraszam już teraz na kolejną Drogę 66, ta za tydzień, w piątek o 21:00, a żegnam się z Państwem numerem Hear My Train A Coming w wersji elektrycznej, oczywiście Jimiego Hendrixa.
1: Yeah, okay, then there's a story that a lot of us been through at one time or another, one kind of way or another, about a cat running around town and this old lady think she don't want him around, and a whole lot of people from across the tracks are putting him down. Well, nobody don't want to face up to that the cat has something, but fully everybody's against him because the cat might be a little bit different. So he goes on the road and be a voodoo child.

dizer.

0: ESC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste.
1: Porachunki osobiste.
0: ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość Viewly Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w linku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka Viewly Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.pl.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu no nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, te dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to jest to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Mhm. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Mhm. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak, chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mhm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mhm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortykolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo no, widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i no, nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, no to jest naturalne, no nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy no, co najmniej 10% populacji, tak mówiąc, tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo często choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak, oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które no, wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i no, na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłonę odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: Tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo tu jest duża populacja. Oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane. Bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
2: że nie jest to...
1: To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak, bo
2: to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: Miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. Jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
2: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
2: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele. Temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest, jeszcze przez chwilę będzie, doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza? I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można
1: łatwo
2: skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak? Bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć.

0: tragedia, coś, no, musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm, okej, tydzień czasu i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No, starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
0: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny, a więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także, no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne,

0: ekstremalne, prawda, oczywiście.
1: Tak, wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
0: Challenge, to jest głupota.
1: Przepraszam, no głupota. To niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, także nasza psychika no siada zupełnie, tak.
0: Czyli nasz mózg.
1: Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
0: Tak.
1: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
0: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
1: Oczywiście.
0: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.